Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańcze, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty, wiosna, wiosna.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: róże, na górze róże, poniedziałek na dole, znów zaczynamy tydzień w mozole. Tak by się chciało powiedzieć o tej wczesnej porze, za 4 minuty
1: ale
0: 6.
1: Ale stało się coś zupełnie innego.
0: Do tego jeszcze wrócimy, do tego tematu, na górze róże, poniedziałek na dole. Na razie się przywitajmy, gorąco was witamy w składzie Iwona Barańska,
2: Piotr
0: Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jach,
3: dzień dobry.
0: Tomek Norkiewicz, za chwilę was zaprosimy na pierwsze o poranku wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
2: 12 października mamy dzisiaj, to jest poniedziałek, jest 6, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Kraków wybrał Łukasz Gibała, będzie nowym prezydentem miasta. Niebezpieczne groźby pod adresem premiera i ministra obrony. Podejrzany jest już w rękach policji. Internet nie zastąpi grzyboznawcy, eksperci ostrzegają. Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa. W nocy PKW opublikowała wyniki wczorajszej drugiej tury przedterminowych wyborów prezydenckich. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów. Jego kontrkandydatka, popierana przez Koalicję Obywatelską Monika Piątkowska, uzyskała niemal 38%. Łukasz Gibała zapowiada, że od razu bierze się do pracy.
5: Rozmawiam ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać, nie ma co zwlekać i jednocześnie rozpoczniemy też rozmowy, będę zapraszał na rozmowy swoich kontrkandydatów.
4: Ślubowanie nowego prezydenta Krakowa odbędzie się prawdopodobnie 21 października. Policja przeszukała mieszkanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Został on zatrzymany wczoraj po południu. Groźby dotyczyły Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mężczyzna wysłał je mailem do Służby Ochrony Państwa. Nad sprawą pracują specsłużby, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie. W tym momencie mówimy o pogróżkach skierowanych wobec najważniejszych osób w państwie. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
4: Podejrzany ma około 60 lat. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Niepokojące wieści o stanie zdrowia papieża. Podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie. W najbliższych dniach podda się operacji jego usunięcia. Nie zbierajmy grzybów, których nie znamy. Apelują o to lekarze. Sezon trwa, ale szukając grzybów nie polegajmy na internecie, ostrzega Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
7: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąb.

0: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Pogoda w Legnicy.
2: 10 stopni, tyle o poranku wskażą termometry w Legnicy. Temperatura oczywiście będzie się zmieniać wraz z upływem czasu. Po południu ma wzrosnąć nawet do 15 stopni. Tak wynika z obecnych prognoz. Pamiętajmy jednak, że wiatr będzie nam przeszkadzać praktycznie przez cały dzień. Teraz osiąga prędkość w porywach do 35 km na godzinę. Ciśnienie pozostaje w normie.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry! Po szóstej dowiecie się, co ma wspólnego Oktoberfest z pomnikiem Chrystusa w Rio.
2: A z okazji pierwszego dnia tygodnia też będziemy po szóstej mówić wierszem na górze róże, poniedziałek na dole i tutaj na razie wciskamy hamulec.
1: Oj tak,
2: to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, gra nam numer uno, 5 po 6.

0: Supreme, jak słychać, Robbie Williams od bladego świtu już na najwyższych obrotach. Podobnie my, dzień dobry, mówimy wam w poniedziałek, dzień przymusowy, 12 października, rozpoczynamy 42 tydzień roku i zaglądamy o 6.11 do kalendarza.
1: 216 lat temu odbył się pierwszy Oktoberfest, czyli święto piwa. Tegoroczna edycja przyciągnęła do Monachium prawie 7,5 miliona gości. Z kolei 95 lat temu odsłonięto jeden z 7 nowych cudów świata, czyli pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro. Dzisiaj obchodzimy natomiast Dzień Bezpiecznego Komputera.
2: Oj. No to zapytajmy wprost. A jak wy się macie po weekendzie? Atakują was wirusy? 22, 4, 4 i 3, 0. Czy baza wirusów została zaktualizowana? Dzwońcie, dajcie nam znać, co u was. A my zagramy w radiu Złote Przeboje, Typical Mail i legendarny głos Tina Turner.

0: Kim Wilde, to już chyba wszystko powiedzieliśmy w Złotych Przebojach, ale może tego jeszcze nie wiecie. Otóż Kim Wilde twierdzi, że w czerwcu 2009 roku doświadczyła autentycznego spotkania z pozaziemską cywilizacją. Nad swoim ogrodem na Wyspach Brytyjskich widziała dziwne światło. My też w weekend coś mi majaczyło, ale to mogło nie
1: coś
0: być
1: tam
0: UFO.
1: Minęło.
0: Dzień dobry.
1: To, co zrobiło tak ziu, to był weekend, proszę Państwa. Jest poniedziałek, ale na nas możecie liczyć w Radiu Złote Przeboje. Scenariusz dla moich sąsiadów, czyli będą kanapki, wyświetlimy film, a przede wszystkim zagramy Myslowic już za kilka chwil.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon we Wrocławiu lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
4: Reklama.

0: o weekendzie. Wróć, wróć, baby, come back. Weekendy są mocno przereklamowane, odchodzi się od weekendów. Weekendy są niedoskonałe, bo za szybko wyparowują.
1: I nieekonomiczne.
0: Tak, właśnie, bo a my sprawdzamy teraz w poniedziałek o poranku o 6.30, w jakiej formie się budzi Polska po weekendzie. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Cześć, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie. Nie śpię od pół do piątej. Jadę w tej chwili do pracy. Słucham was od samego rańca. Pozdrawiam, jesteście
1: fajni. Ja, dziękujemy i cieszymy się wyrąbiście, naprawdę.
3: Chciałeś powiedzieć, że mamy kochanych i najlepszych słuchaczy.
1: Tak jest, tak, jest, którzy potrafią zasypać nawet poniedziałkowy dół poranny. Tak, 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel. Poniedziałkowi to my jeszcze dzisiaj dokopiemy, obiecujemy, a na razie niech tam zaśpiewa Cher. All or Nothing, jest minuta po wpół do siódmej.

0: Konga Bonga, Dzikie Węże w poniedziałek. Jak to możliwe? Otóż to coś dla tych, którzy jak ten dowcipie, o której to się do domu wraca. Jakie wraca? Ja tylko po gitarę. Za 21 minut będzie 7, to jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek. Kombi za chwilę odpalimy i zagramy, a wcześniej naszym sedanem wyruszymy na polskie ulice i sprawdzimy, czy już się robią korki o tej porze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
10: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
15: Mamy dobrą wiadomość dla kierowców na Dolnym Śląsku. Tunel na trasie S3 między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ został ponownie otwarty. Był zamknięty od środy, ale od wczoraj można już jechać. Życzymy zatem przyjemnej podróży.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: To już jest, mili państwo, nasz szósty wspólny rok.
2: Który?
1: Szósty, niestety, kiedy budzimy się w takim składzie, więc pewnie już nas znacie, pewnie już wiecie, że lubimy pożartować nie tylko w piątki, ale też w poniedziałki lubimy i dlatego zapraszamy was dzisiaj do takiej porannej zabawy. Uwaga, dokończ zdanie. Na górze róże, poniedziałek na dole.
2: Oj. Na górze róże, poniedziałek na dole. Zostały wspomnienia po niedzielnym rosole.
1: Bardzo
3: piękne.
1: Na górze róże, poniedziałek na dole, jeszcze jeździmy na letnim kole. Ale już niedługo zmiana opanno zimowe.
3: To też ładne. To teraz ja, na górze róże, poniedziałek na dole, pesymiści w swoim żywiole.
1: To prawda.
3: A teraz kochani, czas na was. 22 4 4 3 0. To jest numer do nas i adres poniedziałek małpa... poranek małpa złote przeboje.
1: Poniedziałek małpa złote przeboje.
2: Zapraszamy
1: za najlepszą rymowankę lub też biały rym. Wyślemy komuś z was złotą kawę z prowadzącymi porannymi na pudełku. Dobra, jeszcze raz, uwaga, na poważnie. Na górze róże, poniedziałek na dole. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Kaczyń, ten cały Shania Twain chyba nigdy nam się nie znudzi. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Tak was budzimy w poniedziałkowy poranek za 4 minuty 7, a teraz u nas dawna stolica Polaków, czyli Kraków.
1: Kraków, jest nowy prezydent Krakowa, ale nie będzie miał dużo czasu na świętowanie, bo przed Łukaszem Gibałą przygotowanie budżetu miasta, które zmaga się z zadłużeniem. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczy.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Reklama.
14: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
15: 12 października w kalendarzu i to jest poniedziałek, jest 7. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
16: Łukasz Gibała przejmuje stery w Krakowie. Pierwszy sprawdzian, projekt budżetu miasta. Cichy zabójca nie daje ostrzeżeń. Strażacy przypominają, jak chronić się przed czadem. Jest szansa, że wróci jeszcze ciepła jesień. Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa. Wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenckich, zdobywając ponad 62% głosów. Jego kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską Monika Piątkowska uzyskała prawie 38% głosów. Nowy prezydent złoży ślubowanie na sesji Rady Miasta prawdopodobnie 21 października. Pierwsze poważne wyzwanie przed Gibałą to złożenie projektu budżetu. Ma na to czas do 15 listopada, mówi szef radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa Grzegorz Stawowy.
17: Jeżeli przedstawi budżet przygotowany przez Stanisława Kracika, znaczy, że nie ma żadnego pomysłu. Powinien przedstawić swój budżet i wtedy będziemy widzieli, w jakim kierunku jego tok myślenia podąża.
16: Kraków jest najbardziej zadłużonym polskim miastem. Łukasz Gibała obejmie urząd prezydenta po odwołanym w majowym referendum Aleksandrze Miszalskim. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano po południu mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wieczorem trwały czynności z podejrzanym. Między innymi przeszukiwano jego mieszkanie.
18: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
16: Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
19: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
16: Mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, no to jest światełko w tunelu. Do środy będzie raczej pochmurno i wietrznie, ale...
20: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
16: Mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę może pojawić się silny wiatr, szczególnie porwisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
13: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.

0: są na świecie rzeczy, które nie śniły się filozofom i większość z nich jest w Polsce.
1: Na przykład Podlaska Macza i powiemy o niej po ósmej, a jeśli wam nie podejdzie Podlaska Macza, to może złota kawa poranna naszego programu. Wyślemy ją komuś z was już za pół godziny. Dzień dobry, w poniedziałek, Radio Złote Przeboje, gramy La Bambę, Los Lobos, 4 po 8.

0: Polacy, Polacy nie gęsi i swoją maczę mają.
1: Powstała.
0: Tak, maczę swoją mają. Powstała ta macza na Podlasiu. Powstała jako odpowiedź na warszawską modę na japońską maczę, japoński napój.
2: No. A stworzył ją rolnik spod Hajnówki, tę polską maczę. Podlaska macza pana Mirosława to mieszanka czterech suszonych i mielonych roślin. Liści poziomki, pokrzywy, zielonego owsa oraz różeńca górskiego.
1: Jeszcze nie wiemy, jak działa ta macza. Jeszcze nie. Ale ponieważ to produkt z Podlasia, kluczowe wydaje się pytanie, czym go zalać? A teraz... No, wrzątkiem zapewne. A teraz otworzymy Pandora's Box, czyli puszkę Pandory. Podobno to coś jak paprykarz szczeciński, tylko po terminie ważności. OMD w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Rafferty, jedna z najsłynniejszych przygrywek na saksofonie. Jest to tak fajna melodia, że aż chce się zaczynać nowy dzień i nowy tydzień przy radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Baker Street, 18 po 8.
1: Można też i po naszemu prawdę lewego, lewy do prawego ponucić sobie, pośpiewać, dostawić bucik do bucika i jakoś oddalić się od łóżka w kierunku roboty. Aczkolwiek niechętnie. Jeżeli jesteście gdzieś w tym momencie właśnie, no to bądźcie z radiem Złote Przeboje z nami ten poniedziałek. Jakoś da się napędzić. Polecamy się.
2: Reklama. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Radio Złote Przeboje.
1: 90 FM. Już za chwilę wręczymy Wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Jako ludzie poranni i ludzie poważni zaprosiliśmy was do zabawy w dokończenie zdania. Na górze róże, poniedziałek, na dole telefonów było, policzyliśmy dokładnie co do jednego, 1500-100-900, a przed nami podsumowanie.
2: Na górze róże, poniedziałek, na dole, w Warszawie znowu korki, ja Bieszczady wolę.
3: Na górze róże, poniedziałek, na dole, ja wolę słońce, Majorkę wybiorę.
4: Na górze róże, poniedziałek, na dole. Głupio to wymyśliłeś, Matole.
5: Na górze róże, poniedziałek, na dole. Dajcie mi kawy, bo zasnę przy stole.
6: Na górze róże, poniedziałek, na dole. W radiu złote przeboje puszczają moi idole.
7: Na górze róże, poniedziałek, na dole. Ja jednak piątek po 14 wolę.
8: O, i za ten optymistyczny głos. Na górze róże, poniedziałek, na dole. Wysyłamy kawę na poranne niedole. Na pudełku są prowadzące, a w środku napój wszechmogący. Dziękujemy! A jutro w dniu imienin Geraldyny, Reginbalda i Venanty poszukamy bardziej popularnych imion od oldschoolowych.

0: poniedziałek na dole zamiast jesieni w Polsce, plaże na Jamajce wolę, tak by można było przy tym przeboju Boba Marleya sobie zaśpiewać. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, w poniedziałkowy poranek, 22 minuty zostały do 9.
1: A po co w radiu gra się Boba Marleya w poniedziałek? Żeby poniedziałkowi Bobu dać, proszę państwa. No, Bonnie M, czyli będzie równie gorąco, równie tanecznie, już za chwilę, już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach prowadzących w kierunku pracy. Polecamy się.
2: Autopromocja.
3: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych, a teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
4: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać.
5: Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
3: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych.
6: Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
14: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
15: Doradczyni klienta.
14: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
16: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie. Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
22: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: W Legnicy remontów ciąg dalszy. Tym razem modernizowana jest ulica Nowodworska. Od skrzyżowania z Jaworzyńską aż do granicy miasta. Ma być bezpieczniej i wygodniej, zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Na remont miasto zdobyło ponad 4 miliony złotych dofinansowania.
23: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: Mamo, mamo, chcesz mi powiedzieć, że w środku nocy wpuściłaś do mojego pokoju obcą kobietę, która zabrała moje mleczne zęby? Po tym drastycznym wstępie chcemy wam opowiedzieć, skąd w ogóle pochodzi ta postać.
1: Legenda o wróżce zębuszce wywodzi się z kultury anglosaskiej, aha, a jej współczesna wersja ukształtowała się w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie XX wieku, czyli no jest to sprawa dość świeża.
2: Tak, tak, ale ciekawe jest to właśnie, że w dzieciństwie zbierało się ząbki, żeby wymienić na pieniądze, a w życiu dorosłym jest całkowicie na odwrót. Teraz wam zagramy, tak fajnie, że będzie można posłyszeć trochę ząbki, pokazać je, uśmiechnąć się szeroko, mimo że poniedziałkowy poranek, ulalala, Aleksja za 8:09.

0: Budzisz się, patrzysz poniedziałek i co? Ulalala, śpiewasz z radiem Złote Przeboje. A jeśli czujesz, kochany, kochana, że w poniedziałek nie masz dyni do roboty, ani dyńki na karku, to jest szansa, żeby ją wymienić.
1: Mamy dyniowy urodzaj. Ciepłe lato i jesień sprawiły, że pomarańczowych warzyw mamy w tym roku pod dostatkiem. Dlaczego warto jeść dynie? Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Inak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Ach, znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K. Reklama.
6: Poniedziałek, 12 października na wiadomości Radia Złote Przeboje. Punktualnie o 9 zaprasza Iwona Barańska.
7: Co zrobić, gdy do szkoły wtargnie napastnik? Specjalną instrukcję trafi dzisiaj do dyrektorów i nauczycieli. Obwarzanki. Na dobry początek prezydentury Łukasz Gibała rano dziękował mieszkańcom Krakowa za wyborcze zwycięstwo. Dynie wyjątkowo obrodziły w tym roku, a do tego są skarbnicą zdrowia. Instrukcja na wypadek ataku w szkole. Takie wytyczne mają trafić dzisiaj do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z atakami, do jakich doszło w ostatnich dniach w szkołach. Marcin Starzec.
8: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
9: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
8: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami. W związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie, dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
7: Szkoły będą w tym tygodniu kontrolować też policjanci. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MSWiA Marcin Kierwiński w TVP Info ujawnił, że zatrzymany mieszka na Dolnym Śląsku. Służby wpadły na jego trop dzięki zgłoszeniu od osoby, która miała kontakt z niedoszłym zamachowcem oraz dzięki dokładnej analizie treści, które mężczyzna publikował w internecie. Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów w prezydenckich w Krakowie, rano pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obwarzanki w podziękowaniu za głosy. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% poparcia, a jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska 37,8%. Wyjątkowo dobrze obrodziły w tym roku dynie. To zasługa ciepłego lata i jesieni. Dynie są bardzo zdrowe, zawierają błonniki, naturalne barwniki wpływające pozytywnie na wzrok i odporność, mówi dr Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Proponuję popróbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także dżemy robiłam z dyni. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
7: W tym roku za kilogram dyni krajowej w Hurcie trzeba zapłacić 2-3 zł.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
1: Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Legia Warszawa jako jedyny zespół w Ekstraklasie nie przegrała jeszcze w tym sezonie meczu. W 10. kolejce zespół Marka Papszuna pokonał Wisłę Kraków 2-0. Legia w tabeli jest trzecia, ma tyle samo punktów co Lech Poznań i 3 mniej od Górnika Zabrze. A w pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice z Widzewem Łódź 2-1. W Anglii wciąż znakomicie spisuje się Manchester City, który wygrał wszystkie mecze. Wczoraj w hicie kolejki pokonał Liverpool 3-0. Dla The Reds była to pierwsza porażka w sezonie. Broniący tytuł Arsenal wygrał w sobotę z Leeds 2-1 i do City traci 3 punkty.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
7: Dzisiaj przewaga chmur, niewiele przejaśnień, a miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 11 stopni w Bydgoszczy, 12 w Warszawie i Katowicach, do 13 we Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku.

0: pierwszych plakatach czerwonych gitar próżno było szukać prawdziwych nazwisk Seweryna Krajewskiego i Jerzego Skrzypczaka. Obaj byli wtedy uczniami szkoły muzycznej, której dyrekcja kategorycznie zakazywała grania wulgarnej muzyki młodzieżowej, czyli big beatu, więc Krajewski to był Robert Marczak, a Jerzy Skrzypczyk to był Jerzy Geret. Mój Boże, jakie to kiedyś były problemy z młodzieżą, prawda?
1: Prawda, prawda, prawda. A teraz opowiemy o problemach w show biznesie. Right Said Fred przed nami, taki duet. Dwóch braci będzie występowało, którzy zanim zaczęli robić wielką karierę, prowadzili siłownię, salon odnowy biologicznej, pracowali też na zmianach w klubach fitness. O. I próbowali zrobić karierę w Wielkiej Brytanii, a udało się dopiero w Niemczech. No i proszę, jak fajnie. Don't talk, just kiss, czyli nie gadaj, tylko całuj. To możemy się zastosujemy do tej rady, aby posłuchajcie. Right Said Fred w radiu. Złote przeboje. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
17: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
21: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
22: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
21: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama.

0: Każdy poniedziałek w zabawie Złote od Złotych macie szansę na wygranie kasy. Trzeba tylko wcześniej zgłosić się na stronie złoteprzeboje.pl. Tak też zrobiła nasza słuchaczka Paulina z Gdyni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: No miło, że się słyszymy i za samo to, że się słyszymy, to mamy dla ciebie stówkę, tak na otwarcie, na dzień dobry i kubek super. Termiczny Radia Złote Przeboje. Ale słuchaj, za chwilę możesz wygrać w sumie tysiaka. Zagrasz z nami, bawisz się?
1: Bawię się pewnie.
0: No pewnie, nie super. Ma nic do stracenia. Przed tobą trzy pytania. Zapłacimy po 300 za każdą poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź będziesz mieć 5 sekund, ale będziemy grać do pierwszego błędu. Czy to wszystko jest jasne? Czy te zasady są jasne, czy możemy grać?
1: Jasne, możemy grać.
2: No to startujemy. Pytanie numer 1, skierowane do Pauliny z Gdyni, brzmi: Baśka to przebój wilków czy zespołu Demono?
1: Wilki.
0: No jasne, że miała fajne. Już masz fajne 300 zł na koncie. Pytanie numer 2, uwaga. Jennifer Lopez występowała w zespole Spice Girls. Prawda czy fałsz?
1: Fałsz.
0: No i kolejne 300.
2: No, jak to leci? No to skup się, ostatnie pytanie. Jak nazywa się zespół, w którym Phil Collins śpiewał i grał na perkusji?
1: Phil Collins, ojejku. Oj.
2: Szkoda. Słuchaj, to zespół Genesis, od razu mówimy, tak. Przypominamy. Pamiętasz? Ale... Na pewno pamiętasz.
1: Już zapamiętam.
0: No właśnie, ale no. Za Jennifer Lopez i za Baśkę, co miała fajne. 300 plus 300 plus 100 to jest razem 700. To jest twoja wygrana, Paulino z Gdyni.
2: No brawo, brawo.
0: I dorzucamy jeszcze do tego wspaniały termiczny kubek Radia Złote Przeboje.
1: Cudownie, dziękuję.
2: No i jak to miło zrobić komuś poniedziałek. Tak na początek tygodnia 700. Weekend się zwróci normalnie. Kochani, cały czas możecie zgłaszać się do tej zabawy na złoteprzeboje.pl. A kolejny finał i kolejny tysiak do zgarnięcia za tydzień o 9:30.
3: Złote od złotych.

0: jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i odszukaj swój dźwięk. Cuprum Arena. Zapraszamy.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.

0: Od razu było słychać, że to jest piosenka nie o poniedziałku, tylko o miłości. Barbra Streisand. Donośnie i cudownie w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Ale kochani, ta najgorsza pobudka poniedziałkowa za nami. Za tą odpowiedzialność bierzemy na siebie i znikamy. Dziękujemy.
1: Tak. I może zakończymy jakąś rymowanką. Na górze róża, poniedziałek na dole. To by było na tyle. Dziękujemy bardzo. Wasi prowadzący: Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Dworkiewicz.
2: Witamy.
1: Gosię Kościelia.
3: Przychodzę i od razu... nie mam powodu, żeby się nie śmiać. Bardzo wam za to dziękuję. No to teraz Makarena na dobre przedpołudnie.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart, rok 87. Radio Złote Przyboje. Za 5 minut będzie godzina 10, a o 10 posłuchamy sobie, co ciekawego, istotnego dzieje się w naszym mieście i okolicach. Radio Złote Przyboje.
1: To jest Radio Złote Przyboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: To jest lek!
5: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
6: Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
7: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
18: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: Travisto Fast i Travisto.
18: Aflofarm.
0: Reklama.
12: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
1: Wiadomości z Legnicy.
19: Kamil Bakier. Dwie inwestycje KGHM z unijnym statusem strategicznym. Chodzi o eksploatację złoża Redków Grodziszcze i modernizację huty miedzi Legnica. Wartość projektów przekracza 9,5 miliarda złotych. Mają zwiększyć produkcję i recykling miedzi w Europie oraz ograniczyć zależność od dostaw z zagranicy. Czas na sport. Bez przełomu po zmianie trenera. Miedź Legnica przegrała na wyjeździe z Odrą Opole 0-1. Był to debiut nowego szkoleniowca Dawida Kroczka.
10: Oczywiście, to nie jest wymówka, że pracujemy krótko i nie będę tutaj niczego usprawiedliwiał, bo bardzo dużo wymagam przede wszystkim pierwszy tempo od siebie.
19: O wyniku przesądził Patryk Krzyż, który wykorzystał rzut karny. Gorszy weekend mają za sobą też piłkarze z Lubina. Zagłębie przegrało na wyjeździe z Krakowią 3-1, mimo że po trafieniu Aleksa Ławniczaka objęło prowadzenie. Gospodarze odwrócili wynik, a dwa gole zdobyli z rzutów karnych po zagraniach ręką. Miedziowi muszą więc przełknąć gorycz porażki.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
19: W Legnicy dzień zacznie się chłodno, ale później pogoda spróbuje nas udobruchać. Chmur będzie coraz mniej, a po południu pojawi się sporo słońca. Termometry pokażą od 14 do 15 stopni. Jest jednak haczyk. W drugiej połowie października mogą wrócić wyże, a wraz z nimi poranne mgły. Nie zapominajmy też, że jeszcze dziś w naszym regionie poczujemy prawdopodobnie mocniejsze podmuchy wiatru.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
12: poniedziałkowe przedpołudnie. Damy sobie z nim radę, będzie pięknie. Mamy największe przeboje lat 80. i 90. Przypominam wam, że robota nie zając. Zaraz zajmiemy się wszystkimi przyjemnościami.
0: Radio Złote Przeboje.
12: Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Ale autobus już zając i ucieka, podobnie jak tramwaj potrafi też uciec. Spóźniamy się wtedy do pracy. Szacuje się, że z powodu spóźnień pracowników polscy przedsiębiorcy mogą tracić nawet, co? 12 milionów złotych dziennie? Co trzeci Polek, około 33% spóźnia się do pracy, a niemal co piąty robi to regularnie. Ale kobiety są lepiej zorganizowane, rzadziej się spóźniają do pracy niż mężczyźni. A jak tam u was dzisiaj, w poniedziałkowy poranek? Najciekawsze zgłoszenie a propos tego, czy spóźniacie się do pracy, jeśli spóźniacie się, to dlaczego? W całym tym tygodniu dzisiaj radośnie nagrodzę przepięknym naszym parasolem Radia Złote przeboje w kolorze. No, mężczyzna powiedziałby, że fioletu. Dla kobiet wiadomość to jest taka piękna purpura. Możecie zobaczyć na Instagramie i Facebooku, jak z nim szaleje, z tym pięknym parasolem ulicami. 2244430 albo robota@złoteprzeboje.pl. Zdarza się wam spóźniać do pracy? I z jakiego powodu?

0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
6: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Castorama.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
12: Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.

Yeah, najpierw dostali klucze do miasta. Klucze do miasta w 1998 roku. Burmistrz im przekazał uroczyście, ale w sumie wcześniej w tymże mieście dorastali. No i założyli zespół. Mowa o Orlando na Florydzie. Pierwszy w ogóle występ Backstreet Boys, którzy przed chwilką w Radiu Złote Przeboje wyśpiewali. Zespół dał dla prawie 3000 osób w parku rozrywki wodny świat SeaWorld w Orlando właśnie. Słynne było takie zdanie, że zespół chce się stać Rolling Stonesami popu. Wydawać utwory, które zapewnią im długowieczność na scenie muzycznej. Bez wątpienia Backstreet Boysom udało się spełnić ten cel, ugruntowując swoją pozycję jako najsłynniejszy boys band w historii muzyki na przestrzeni blisko 30 lat. Więc jeśli chodzi o taką muzykę pop, a szczególnie boys bandową, to tak. Z całej piątki najmłodszy jest blondowłosy Nick Carter, który miał zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. Żeby to zrobić, odrzucił szansę bycia członkiem klubu myszki Miki. Radio Złote Przeboje, teraz Boni.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
11: Netto przed stawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Reklama.

0: Robota nie zająć.
1: No ale czasem trzeba podskoczyć do autobusu, żeby zdążyć, albo do tramwaju, albo do taksówki. Najwięcej spóźnialskich, jeśli chodzi o spóźnianie do pracy, to mieszka w dużych miastach, powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Oczywiście, bo główną przeszkodą są duże korki. Zdarza się wam spóźniać do pracy? A jeśli tak, to z jakiego powodu?
2: Dzień dobry. Ja się dzisiaj spóźniłam do pracy, bo ja kocham piątek, a dzisiaj jest poniedziałek.
3: Ja to zawsze zwalam na awarię budzika.
4: Dzień dobry, z tej strony Wiesława. Wychodzę z moim pieskiem co rano na spacerek, a mój piesek co jakiś czas dostaje szaleństwo. I chcę po prostu, żebym się z nim bawiła i żebyśmy sobie pobiegali. I tak ostatnio było. Przez pół godziny nie mogłam pieska zwabić i to był właśnie powód mojego spóźnienia do pracy.
5: Dzień dobry, z tej strony Jakub. Zdarza mi się spóźnienie do pracy, ponieważ rano mam trudności z wyrastaniem się z łóżkiem. Zawsze sobie mówię, że jeszcze mam 5 minut, a potem okazuje się, że czas szybciej biegnie niż ja.
1: Czas szybciej biegnie niż ja. Jakie to piękne. Serdecznie dziękuję za to zdanie, bo będę chyba powtarzać. Czas szybciej biegnie niż ja, dlatego się spóźniłam. Do 12 rozmawiamy sobie. Za najciekawsze zgłoszenie oddam piękny parasol Radia Złote Przeboje w kolorze fioletowym, takim ślicznym. Czy zdarza się wam spóźniać do pracy i z jakiego powodu? 2244 i 30. Albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Ale w koło jest wesoło. Jeśli chodzi o czas, za 5 minut będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy. Sprawdzimy też prognozę pogody na ten poniedziałek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10. Za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram. Oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
14: Wiadomości z Legnicy.
15: Kamil Bakier. Na Dolnym Śląsku zatrzymano mężczyznę podejrzanego o groźby zamachu na premiera i wicepremiera. Według doniesień miał przekazywać informacje radykalnym grupom o możliwym miejscu pobytu polityków. Służby potraktowały sprawę bardzo poważnie.
16: Mówimy o dużym prawdopodobieństwu spełnienia tych groźb.
15: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Stąd pilne zebranie służb i szybkie zatrzymanie. Tymczasem dolnośląscy policjanci zwiększyli patrole w okolicach szkół. To w związku z ostatnimi sytuacjami w ogólnym polskich placówkach oraz niepokojącymi sygnałami w internecie. Funkcjonariusze reagują na każde zgłoszenie, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom oraz pracownikom szkół. Na koniec coś z lokalnych boisk, gdzie nie brakuje piłkarskich emocji. Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, rozegrał swój ostatni mecz w Kłopotowie w gminie Lubin. Popularny Oli wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek przeciwko Arce Trzebińce. Przypomnę, że napastnik reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata. Zdobył też Mistrzostwo Kraju z Polonią Warszawa.
14: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
14: Pogoda w Legnicy.
15: Z biegiem czasu temperatura w Legnicy będzie wzrastać. Pojawi się również więcej słońca. Po południu nasze termometry wskażą od 14 do 15 stopni. Warto jednak pamiętać, że temperatura odczuwalna będzie nieco niższa niż ta z naszych termometrów. To przez silny wiatr. On pozostanie z nami przez jakiś czas. Tak przynajmniej wynika z obecnych prognoz synoptyków.
14: Radio Złote Przeboje 90 FM.
17: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
13: Prawie dwie minuty po godzinie 11. Radio Złote Przeboje, nasze wspólne poniedziałkowe przedpołudnie. Dzisiaj sobie rozmawiamy o spóźnieniach do pracy. A o czym, że można w poniedziałek?
18: Radio Złote Przeboje.
13: W naszym cyklu Robota nie zając. A teraz Billy Joel, Kosia Kościelniak, zapraszam.

Kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, w przeróżne wieczory na wielkomiejskich osiedlach chłopaki i dziewczyny się zbierali, siadali na ławeczkach, schodzili się miejscowi hipisi. Nie brakowało gitowców, lata 70. Zawsze ktoś miał gitarę i dlatego między blokami niosły się przeróżne znane melodie typu Dom Wschodzącego Słońca. Jednym z takich chłopaków z gitarą był na warszawskim Mokotowie wtedy Krzysiek Jaryczewski, długowłosy. Choć chodził jeszcze do podstawówki, już go ciągnęło w wielki świat. No i nie w głowie mu była nauka, ani szukanie jakiegoś przyzwoitego zawodu, bo od małego chciał zostać gwiazdą rocka. No i udało się. Oddział zamknięty przed chwilą w radiu Złote Przeboje. A teraz Maria Montel.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
2: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Leofarm.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
17: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
20: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
19: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

0: Robota nie zając.
1: Poniedziałkowe przedpołudnie ciągle jeszcze mamy, rozkręcamy tydzień i rozmawiamy sobie dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając o spóźnieniach do pracy. Czy wam się to zdarza? No a jeśli tak, to z jakiego powodu?
2: Ja się do pracy nigdy nie spóźniam, tylko czasami przychodzę nie na czas. Nie wiem, jak to się dzieje, pojęcia nie mam. Pozdrawiam.
3: W firmie, w której pracuję 29 lat, nie spóźniłem się ani 15 minut w ogóle. I ja biorę przykład z was, bo wy tak samo się nigdy nie spóźniacie.
4: Dzień dobry. Mój kolega pracodawca dzwoni do swojego pracownika, który godzinę jest już spóźniony i mówi: Konrad, no gdzie jesteś dalej, bo musimy już jechać. Czekam na ciebie. Na końcu pracownik odpowiada: no szefie, już jadę, już jestem, zaraz będę. No a on mówi: a gdzie jesteś? No w Szymanowie. Ale Konrad, jak w Szymanowie, jak ja dzwonię do ciebie na telefon stacjonarny? No i się wydało, że on był jeszcze w domu. Pozdrawiam, do widzenia.
1: No i do widzenia. Do 12 rozmawiamy sobie. Za najciekawsze zgłoszenie oddam piękny parasol, z którym jesiennie sobie pląsam wśród liści. Na naszym Instagramie można to zobaczyć, na Facebooku także jakiś śliczny parasol. Zajrzyjcie. Czy wam się to zdarza? Spóźnienie do pracy, z jakiego powodu? Jeszcze można zadzwonić 224430 albo napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum

0: Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i odszukaj swój dźwięk. Kuprum Arena. Zapraszamy.
1: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Reklama.

6 milionów dolarów. No nie jest to mała kwota i tyle właśnie ten szalony, wyjątkowy, no absolutnie dla niektórych skandalicznie drogi teledysk kosztował do wielkiego przeboju Black or White Michaela Jacksona z 1991 roku. Trudno go właściwie opisać w kilku zdaniach, co się w nim działo. Tancerze z całego świata, znani aktorzy, szalone animacje, zakazane sceny, no i oczywiście Michael Jackson zmieniający się w czarną panterę. Radio Złote Przeboje? No i teraz Alphaville.

0: Whitney i George, fantastyczny duet i cudowne dwa głosy. Za 5 minut dokładnie będzie już południe poniedziałkowe i zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Reklama. Zbliża się południe. Już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
5: Wiadomości z Legnicy.
6: Kamil Bakier. Młodzi legniczanie biorą sprawy w swoje ręce. W Legnicy wręczono zaświadczenia nowym radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej. Uczniowie będą reprezentować swoich rówieśników i zgłaszać pomysły dotyczące miasta. Pierwsza sesja nowej kadencji odbędzie się w drugiej połowie października. Teraz sport. Legnica Futsal zaliczyła niesamowity powrót w halowym Pucharze Polski. W pierwszej rundzie pokonała BKS Stal Bielsko-Biała, odrabiając aż 5 goli straty. Mecz zakończył się ostatecznie wynikiem 9-6. Na koniec wracamy jeszcze do weekendowej porażki Miedzi. Legniczanie przegrali na wyjeździe z Odrą Opole 1-0. Rozczarowania po spotkaniu nie krył zawodnik Miedzi Mateusz Grudziński.
7: Sami się prosimy o problemy, bo zawsze to jest piłka, zawsze będzie miała drużyna przeciwna jedną, dwie okazje. No jeśli my mamy 10 i nie korzystamy z tego, no to oni wykorzystają jedną, tak jak dzisiaj jest po meczu.
6: Miejmy nadzieję, że piłkarze Miedzi poprawią skuteczność w najbliższą sobotę w meczu ze Stalą Mielec.
5: Radio Złote Przeboje. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda w Legnicy.
6: Aura w Legnicy powoli się zmienia. Pojawia się więcej słońca, wzrasta też temperatura. Później nasze termometry mogą wskazać nawet 14 stopni. Tak wynika z prognoz synoptyków. Minusem może być jednak silny wiatr, osiągający prędkość w porywach do 40 km na godzinę. Na szczęście deszcz raczej nie przywędruje do naszego regionu, a ciśnienie pozostanie w normie.
5: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: Dzień dobry, jakże mi miło powitać poniedziałkowe popołudnie. Już połowa tego dnia za nami, więc wykorzystajmy dobrze tę drugą, tę lepszą połowę. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczynamy z Bad Boys Blue.
8: Radio Złote Przeboje.
4: A szalało się przy tym utworze na dyskotekach w 85. Pewnie niektórzy z was, podobnie jak ja, pamiętają te rzeczy.

I teraz wyobraźmy sobie, koło 14.53 na Live Aid w 1985 roku na scenę stadionu Wembley wychodzi Sade, a właściwie wypływa tym swoim przepięknym krokiem. Krótki występ jej zespołu skończyła wtedy piosenka It's a Crime. Młody, zasłuchany chłopak. Jeden z wielu wśród publiczności jest oczarowany wokalistką i pod wpływem wrażeń zaczyna śnić o Sade. I śni mu się, że Sade prosi go o skomponowanie dla niej utworu. W jednym z kolejnych snów piosenka pojawia się w jego głowie. A gdy się budzi, przy pomocy keyboardu i automatu perkusyjnego tworzy pierwszą wersję utworu, który zyskuje nazwę Sign Your Name, a potem kolejny przebój, Delicate. Jakaż to piękna historia, Terence Trent D'Arby w radiu Złote Przeboje, a niedługo podsumujemy sobie nasz dzisiejszy poniedziałkowy temat w cyklu Robota nie zaraz.

0: To influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
12: Doradczyni klienta.
11: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
13: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Robota nie zając.
1: Rozmawialiśmy sobie dzisiaj o spóźnieniach do pracy, że przez pieska, przez to, że czas biegnie szybciej niż słuchacz. Pozdrawiam też słuchacza, który jeździ rowerem i podziwianie piękne świata go spowalnia.
2: Dzień dobry, panie z Holandii. Jak się spóźniłeś, to już się nie
3: spóźniłam. Raz tylko się spóźniłam, gdy na jesień zamiast zegar przesunąć do przodu, to ja przesunęłam do tyłu. Pozdrawiam wszystkich.
1: A Ania napisała tak. Ja się spóźniam do pracy, ponieważ codziennie rano prowadzę negocjacje z własnym łóżkiem. Ja mu mówię, muszę wstać, bo praca czeka. O, no na to, Anka, nie wygłupiaj się. Za te pieniądze to my obie możemy jeszcze poleżeć. No i czasami łóżko wygrywa, a szef nie chce zrozumieć, że to nie moja wina, tylko konflikt interesów. Aniu, taki konflikt jest trudny. Rozumie to chyba cała Polska. No, oprócz szefa. Na jesienne poranki masz cudowny parasol. Wysyłamy, a jutro znowu rozmawiamy.
0: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Neonet, Neonet,
4: to korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
5: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
11: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
12: Reklama.

Koktajle mleczne, musy czekoladowe, a pewnego razu o godzinie 23 nawet zwykły gotowy tort urodzinowy. Choć nie były to jego urodziny. Rzadko jadał duże posiłki, czasami jedynie podnosił jedzenie, żeby poczuć jego zapach, po czym odstawiał je. Prince, to o nim mowa, choć na co dzień jadł zdrowo, miał ogromną słabość do słodkości. No i zajrzyjmy sobie w jego rider koncertowy, czego tam potrzebował. To był rok 2004. No i tam było zamówienie na hummus, chlebek pita, chipsy warzywne, świeży korzeń imbiru oraz zestaw ziołowych herbat. Radio Złote Przeboje.

0: Za 5 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. Posłuchajmy razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Dużo dobrego.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
12: Za mniej.
14: Reklama.
15: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
16: Ponad 130 osób zatrzymanych po kontrolach policji w szkołach. Stołeczni śledczy przesłuchają mężczyznę, który miał planować zamach na premiera. Ekonomiczny Nobel dla dwóch amerykańskich naukowców. Dorota Werdycka. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych. Chodzi głównie o osoby nawołujące do agresji w internecie oraz te, które przynosiły do szkół niebezpieczne przedmioty. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii tragicznych ataków z udziałem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli dziś pilnują 24 tysiące funkcjonariuszy. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie zajmą się przesłuchaniem mężczyzny zatrzymanego w związku z sygnałem o planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś zostanie przewieziony do stolicy, gdzie, jak podaje prokuratura, będą z nim prowadzone dalsze czynności. Policja weszła do jego mieszkania po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o jego niebezpiecznych zamiarach. W Sejmie ostatnie posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. W tej sprawie zarzuty usłyszeli już byli szefowie służb specjalnych ABW i SKW oraz były wiceminister minister sprawiedliwości i poseł PiS-u Michał Woś. Cały raport z prac komisji ma 700 stron. Ta jawna część, która jest prezentowana, ma ich 300. Później trzeba będzie zorganizować utajnione obrady Sejmu, mówi Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
14: Ta część o statusie tajne zawiera właściwie całą esencję nieprawidłowości Pegasusa, ale z uwagi na interes państwa Sejm będzie musiał się w trybie niejawnym z tym zapoznać, ponieważ to odsłania po części kuchnię pracy służb specjalnych. Co prawda była to wypaczona kuchnia.
16: Ostatecznie raport w głosowaniu przyjmuje cały Sejm, a nie tylko komisja śledcza. 5,8% na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce, jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To wynik identyczny jak w sierpniu. Tegoroczny ekonomiczny Nobel przyznany otrzymała go dwójka amerykańskich naukowców, Robert E. Hall oraz Michael Woodford. Zostali docenieni za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji. Nagroda wynosi 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 4,5 miliona złotych.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Poniedziałkowe popołudnie z zachmurzeniem dużym. Możliwe są przejaśnienia i przelotne opady właściwie wszędzie. 10 stopni do 13. W Suwałkach 10, w Warszawie 11, w Krakowie i Wrocławiu 13 właśnie. Wiatr słaby i umiarkowany. Dwie minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje naszego poniedziałkowego popołudnia. No i zaczniemy od razu energicznie. O, właśnie tak.

Tak to jest, that's the way it is. Céline Dion wróciła na scenę właśnie po przerwie, na scenę w Paryżu. Wystąpiła we wrześniu. W Paryżu, czyli w miejscu, gdzie przed 2 lata można było usłyszeć ją na żywo po raz ostatni podczas pamiętnej ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Céline Dion zmieniła paryskie ulice w wybieg mody. Wiadomo, że ubiera się przepięknie i na przykład tak się opisuje to, w czym się pojawiła któregoś dnia. Surowa paleta barw z połyskiem skóry i wyrazista faktura wężowego wzoru, pudełkowa kurtka, bermudy w kant i wysokie kozaki, które stworzyły nieco drapieżną, a jednocześnie elegancką sylwetkę, dzięki której można wręcz emanować władczą energią. Tak to właśnie można opisać, jak ubrana była Céline Dion w Paryżu przed swoim koncertem wrześniowym. Teraz w Radiu Złote Przeboje, Together in Electric Dreams.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborcza.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Farm.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
0: Reklama.

Ach, ten nosek, który przed nami. Wiele z nas, dziewcząt, które swoje nastoletnie uniesienia przeżywały w latach 80., chciało mieć taki nosek jak ona, taki uroczo zadarty. Chociaż największe sukcesy Sandra święciła w latach 80., to do dzisiaj pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicielek europejskiego synthpopu. No, wydała 10 albumów studyjnych, kilkadziesiąt singli, no i charakterystyczny głos też można usłyszeć, wiadomo, w nagraniach projektu Enigma. Sandra regularnie koncertuje, no a jej występy przyciągają i fanów pamiętających tę złotą erę muzyki lat 80., jak i młodszych słuchaczy, tych nowych, odkrywających klasykę tego okresu, a my wiemy, że lata 80. i 90. w muzyce to jest to. Radio Złote Przeboje i Sandra Maria Magdalena.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media
3: Expert taniej masz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i odszukaj swój dźwięk. Cuprum Arena. Zapraszamy.
9: Neonet, Neonet.
10: Do korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
11: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
9: Neonet.
12: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pan zalecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Media Expert.
17: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
20: Reklama.

0: Altra Vox przed nami i tym przepięknym utworem, który kojarzy mi się z rokiem 80. Tylko którym? Kiedy był koncert
1: czwartym,
0: w Warszawie?
1: Moja czwartym, to był 84. rok. Ty byłaś jeszcze taka maluteńka, a ja już byłem wtedy duży.
0: Chciałbyś. Ja właśnie byłam na tym koncercie, tylko ponieważ już nie jestem młoda, to nie pamiętam dokładnie, który to był rok.
1: No, tak. Piosenka jest z 84, więc może koncert był trochę później.
0: Tak,
1: no.
0: Chyba był w 86. W każdym razie teraz dla was i Jerzy też dla was.
1: Tak jest. No i w ogóle, słuchajcie, takie piosenki, które grają nam w sercu i te z lat 80. i 90. Mam ich dla was całe mnóstwo.

0: Dancing with Tears in My Eyes, Ultravox i Radio Złote Przeboje, w którym ci u nas tych złotych przebojów lat 80. i 90. dostatek, ale tych wiadomości najważniejszych też. Dorota Wardecka.
1: No jest już po weekendzie i mamy nowe ceny paliw na jutro. Jakie to wiadomości? O tym w wiadomościach Radio Złote Przeboje o 14.00.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Reklama.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Spotkania kuratorów z dyrekcjami szkół w sprawie procedur bezpieczeństwa. Jutro ceny benzyny wyższe niż w weekend. 4 banki ukarane za niedozwolone klauzule. Dziś kuratoria oświaty w całej Polsce spotykają się z dyrektorami szkół w sprawie nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Po ostatnich atakach resort edukacji zapowiedział ich aktualizację na wypadek ataku uzbrojonego napastnika. Najważniejszy jest spokój i ukrycie przed napastnikiem, mówi Roman Kotarski, dyrektor szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie.
8: Mamy po prostu zejść z drogi napastnikowi, czyli uciekać po prostu. Schować się w sali, zamknąć salę od środka, tak żeby ten napastnik do tej sali nie mógł wejść albo żeby miał to wejście utrudnione.
7: Wiele szkół przyznaje, że do tej pory nie ćwiczył tych procedur. Benzyna droższa, diesel nieznacznie tańszy. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro maksymalna cena 95 wyniesie 7,06 zł. Za litr diesla maksymalnie zapłacimy jutro 8,02 zł.
9: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Blisko 150 milionów złotych to łączna kwota kar nałożonych na 4 banki za niedozwolone klauzule umowne. UOKiK ukarał Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste BP oraz Plus Bank za klauzule pozwalające na podwyższanie lub wprowadzanie opłat i prowizji. Za nieco ponad tydzień Łukasz Gibała rozpocznie urzędowanie w fotelu prezydenta Krakowa. We wczorajszych wyborach zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%, a tak mówią naszemu reporterowi mieszkańcy.
10: Ja się głosowałam na pana prezydenta.
11: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi.
12: Wiem, że jest biznesmenem i że będzie koło swoich interesów się kręcił.
7: Nowo wybrany prezydent Krakowa złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem 3 Polek. W Shenzhen świetnie radzi sobie Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
13: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał turnieju w Shenzhen. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu. Hurkacz jutro o ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch.
7: A jutro na kort wyjdzie również Maja Chwalińska.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Poniedziałek deszczowy w całej Polsce. Wyjątkiem są tylko krańce południowo-zachodnie. Najchłodniej w Koszalinie. 10 stopni, maksymalne 14 stopni pokazują termometry w Rzeszowie. 1000 zł od Radia Złote Przeboje. Rzucam takie hasło, a jak wygrać tę kasę, powiem wam za chwilę i niech to będzie poniedziałek z dobrymi wiadomościami. Jerzy Telesiński, od tego tu jestem.

Antywojenne przesłanie i Nena w Radiu Złote Przeboje. Inspiracją do tej piosenki był koncert Stonesów w Berlinie Zachodnim. Wypuszczone wtedy w powietrze czerwone baloniki odleciały sobie z RFN do NRD. Największe przeboje z czasów, kiedy jeszcze było i NRD, i RFN, i PRL to właśnie tutaj u nas i dlatego teraz David Bowie, Pat Metheny, a za chwilę patent na 1000 złotych od Radia Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
15: Poznań, płatność zakończona.
16: Kraków, ruszamy dalej.
17: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
18: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
19: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
18: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
19: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
18: Spróbuj koniecznie.
19: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Panie Pascalu,
23: tak?
22: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
23: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
22: A to pędzę, lecę, pa!
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Nawet 1000 złotych możecie sobie wygrać w Radiu Złote Przeboje, bo wróciła wasza ulubiona zabawa, w której 100 zł dajemy wam już za samo tylko odebranie telefonu od nas.
1: 300 plus 300 plus 100 to jest razem 700. To jest twoja wygrana, Paulino z Gdyni.
2: No brawo dla ciebie.
1: I dorzucamy
2: dziękuję
1: jeszcze bardzo do tego wspaniały termiczny kubek Radia Złote Przeboje.
3: Cudownie, dziękuję.
2: No i jak to miło zrobić komuś poniedziałek. Tak na początek tygodnia 700. Weekend się zwróci normalnie.
0: Zgłaszajcie się i wy wygrywajcie. Czekamy na was na złoteprzeboje.pl. No i czeka okrągły 1000 złotych.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18:00 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
5: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie!

swój pierwszy pełnowymiarowy świąteczny album zapowiada Alanis Morissette. Good Weather for Immaculate Conception ukaże się 6 listopada. To będzie 14 utworów, w większości świątecznych przebojów, ale nie tylko, jak się okazuje. O tym, czy lubi ten przedświąteczny czas Urszula, powie po 15, a teraz już Ironic, no i we własnej osobie Alanis Morissette w Radiu Złote Przeboje. No.

0: Shattered Dreams, Johnny Hates Jazz i Radio Złote Przeboje, w którym zbliża się już, no nie ma co się oszukiwać, godzina 15. Za 4 minuty, Dorota, o czym będziesz mówić?
1: No właśnie, żeby się nie oszukiwać, to zastanawiam się, w której połowie jesteśmy. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy.
0: O, to ja nie.
1: No właśnie, a jakie są przyczyny? Najczęstsze o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i odszukaj swój dźwięk. Cuprum Arena. Zapraszamy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
15: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
14: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie, 12 października w kalendarzach, a przy mikrofonie Dorota Wardecka.
1: Pisał w sieci o atakach nożem, został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Chodzi o 17-latka z Ozorkowa, który publikował w internecie komentarze o wyzwaniu polegającym na atakach nożem, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
16: Został niezwłocznie zatrzymany, po czym ogłoszono mu zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. W ramach wyjaśnień podejrzany przyznał się do popełnienia tego przestępstwa oraz wskazał, że wpisy miały być tylko formą żartu.
1: 17-latkowi grozi teraz kara do 3 lat więzienia. A po ostatnich przypadkach ataków w szkołach na Mazowszu dziś w rejonie szkół w całej Polsce pojawiły się patrole policji. Wchodzą też do środka, a także prowadzą rozmowy z młodzieżą.
17: Jeżeli otrzymam jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież.
1: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z policji w Łodzi. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marywilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Pierwsze mandaty już się sypią. 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu grozi za palenie jesiennych liści. Na Śląsku strażacy już je gasili. Odpady po jesiennych porządkach trzeba segregować, przypomina Marwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach.
18: Zgodnie z zasadami do brązowego pojemnika powinny trafić takie odpady jak trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, obierki warzyw, owoców, a także mogą to być tam fusy po kawie czy herbacie.
1: Liście można też wywozić do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, wynika z badania Personal Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką, a na samym końcu tych przyczyn znalazło się spokojne zjedzenie śniadania.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
19: Kamil Bekier. Muzyka organowa, trąbki i poezja romantyków. Tak zakończył się legnickie wieczory organowe. Finał 35. edycji festiwalu odbędzie się jutro o 19.15 w kościele Marii Panny w Legnicy. W programie utwory Bacha, Mozarta i Chopina, a także poezja Mickiewicza i Słowackiego. Wstęp jest wolny. Mamy też coś dla miłośników teatru. Dziewczyny z Abu Dhabi będzie można zobaczyć 15 i 16 października o 18.00 na scenie Gadzickiego w Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej. Warto zarezerwować sobie wieczór na spotkanie ze sceną. Legnica odda seniorom klucze do miasta. Już 21 października w Legnickim Centrum Kultury rozpoczną się Dni Seniora. W programie znajdą się warsztaty, prelekcje, spotkania i muzyczne niespodzianki. Szczegółowy harmonogram poznamy wkrótce. Seniorzy, szykujcie się. Tym razem to wy będziecie rządzić miastem.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
0: Od 10 stopni nad morzem, tyle w tej chwili w Koszalinie, do 13 stopni w Lublinie i Rzeszowie. Tak wyglądają temperatury w Polsce deszczowej. Jedyne miejsce, gdzie parasole mogą się dzisiaj nie przydać, to krańce południowo-zachodniej Polski. Cofniemy się w czasie, ale niedaleko, bo do soboty i o gościach Radia Złote Przeboje porozmawiamy z Marzeną Rogalską o 15.30. Witajcie w poniedziałkowe popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. Jerzy Telesiński melduje się przy mikrofonie.

0: Urszula w Radiu Złote Przeboje. Moim zdaniem jedna z najlepszych i takich chyba najbardziej jesiennych wokalistek na naszej antenie. Mówiłem o tym przed chwilą, że Alanis Morissette wydaje za chwilę swój pierwszy świąteczny album, a czy ten czas przedświąteczny Urszula lubi, to nam kiedyś tu opowiadała.
1: Lubię. Ja w ogóle lubię święta przed świętami. Jak byłam bardzo mała, to oczywiście kochałam święta jak wszystkie dzieci. Te przygotowania, te nawet książki, pamiętam Dzieci z Bullerbyn dostałam gdzieś tam pod choinkę, to czytałam przez całe święta. Miało jakąś, no, totalną, specyficzną atmosferę.
0: Za 2 miesiące ostatnia prosta przygotowań przedświątecznych, do tego czasu jeszcze całe mnóstwo największych przebojów lat 80. i 90. Za chwilę Marzena Rogalska do mnie wpadnie, a do tego czasu m.in. Christopher Cross.

0: autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Reklama.

0: Marzena, ty mi lepiej powiedz, czy on nadal jest taki piękny? Ten Tomasz Szczepanik, co to z nim w weekend rozmawiałaś?
1: Piękny wewnętrznie i uważaj.
0: No.
1: Zakręcony na punkcie pierogów.
0: Ale
1: opowiedział mi.
0: Ale z czym te pierogi? To coś znaczy, było?
1: Nie, to w
0: że
1: ogóle.
0: Pieróg w ogóle, jako
1: pieróg,
0: taki.
1: Pieróg, ale w ogóle wyobraź sobie, że Tomek zrobił specjalne dochodzenie na temat ciasta, a raczej mąki na pierogi, na ciasto na pierogi. No i on już wie, jaka jest najlepsza ta mąka i proszę ja ciebie, i on tamtymi numerami operuje i on z tą mamą chętnie pierogi. Ja mówię, Tomek, no to zrób mi pierogów trochę. A on na to, Marzena, to nie o to chodzi. Spotkajmy się i zróbmy je razem.
0: Tomek, pokaż rogi, dam ci ciasto na pierogi, takie rzeczy. A co jeszcze tam było, to sprawdź się na YouTubie, Radia Złote Przeboje.
1: Bardzo to była cudna rozmowa. Fajnie. Doenergetyzujcie się spotkaniem z fajnym człowiekiem.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na media.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

Pracuje w nieruchomościach. Unika show biznesu, prowadzi spokojne życie, jednocześnie utrzymując bliski kontakt z tatą. To Aleksander Mik, czyli syn Tomasa Andersa. Pomyślałem sobie, jaka szkoda, że zostałem ojcem tak późno, ale jeśli mam być ojcem, to chcę spędzać z nim dużo czasu. Tak jak jest teraz, jest wspaniale, mówił o relacji z synem Tomas Anders w wywiadzie dla

0: 4,5 minuty wiadomości Radia Złote, przeboje, w nich Dorota Wardecka. O czym będziesz mówić?
1: O powiązaniach polityki z ekonomią, czyli o Nagrodzie Nobla z ekonomii przyznanej dziś. Kto ją dostał i za co, dokładnie o tym w wiadomościach Radia Złote, przeboje o 16.
2: To jest Radio Złote, przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
2: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
1: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: Castorama!
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i odszukaj swój dźwięk. Cuprum Arena. Zapraszamy.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości. Jest poniedziałek, 12 października.
12: Stabilizuje się sytuacja w polskich szkołach. Jest raport Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Ekonomiczny Nobel przyznany dwóm amerykańskim mikroekonomistom. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. 20 tysięcy policjantów skontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiada premier Donald Tusk.
13: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
12: Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. Po 2,5 roku Sejmowa Komisja Śledcza zaprezentowała raport w sprawie Pegasusa. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka podkreśla, że służby wykorzystywały Pegasusa nie do walki z przestępczością, lecz do inwigilacji sędziów, prokuratorów, samorządowców i polityków opozycji.
14: Komisja nie kwestionuje potrzeby wyposażenia polskich służb w najnowocześniejsze narzędzia operacyjne. Komisja kwestionuje natomiast to, że państwo zostało w tej sprawie potraktowane jak prywatny folwark.
12: Efekt prac komisji to zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec 11 osób, w tym Zbigniewa Ziobry, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i Michała Bosia.
15: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, tłumaczy ekonomista profesor Łukasz Goczek.
16: Forward guidance to uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
12: Laureaci otrzymają do podziału 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Kolorowe balony ustąpiły miejsca miechu budynkom. Nowa jesienna instalacja ozdobiła Stare Miasto w Lublinie i już cieszy oczy turystów i mieszkańców.
17: Widać, że jest taka jesienna, idealnie w klimat. Myślę, że pasuje tutaj do ulicy Lublina.
18: Kolorowa, ładna, nastrój pasujący do kamieniczek.
19: Bardzo piękna.
12: Instalacja będzie zdobiła Lublin do późnej jesieni.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
20: Kamil Bekier. Legnica na wielkim ekranie, ale tym razem pod chmurką. 19 października o 17 odbędzie się otwarcie wystawy plenerowej Miasto przed srebrnym ekranem. Historia legnickich kin. Ekspozycja pokaże, jak zmieniały się kina w mieście na przestrzeni 130 lat. Będą zdjęcia, afisze oraz archiwalne dokumenty. Muzeum Miedzi wraca z cyklem legnickich spacerów historycznych. Najbliższa wędrówka odbędzie się 23 maja pod hasłem Piękna, żywa, pełna ruchu. Legnica pierwszej połowy XIX wieku. Start o 14 przed dworcem PKS przy ulicy Dworcowej. Jeszcze Lubin w sobotę od 10 do 18. W hali szkoły podstawowej numer 14 odbędzie się festiwal Cudeńka. To okazja, by upolować coś wyjątkowego oraz wesprzeć lokalnych twórców.
15: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
11: Deszcz możliwy wszędzie poza okolicami Zielonej Góry, Wrocławia i Opola. W Rzeszowie 12, w Lublinie i Opolu też 12 stopni. Na więcej liczyć nie możemy, za to w Koszalinie tylko 10. Wywar kostny to jest fenomen w branży wellness. O tym, na co uważać i co tak naprawdę dzieje się, kiedy spożywamy go codziennie, powiem o 16.30. Jerzy Telesiński. Jestem na posterunku.

Tracę na tym mnóstwo pieniędzy, powiedziała o swojej najnowszej płycie Sheryl Crow i wyjaśniła w rozmowie z The Sun. Jestem już na etapie, na którym muzyka nie przynosi mi dochodów. Wręcz przeciwnie, jej tworzenie jest kosztowne. Płacę ludziom i wiem, że nigdy nie odzyskam tych pieniędzy. A ja przypominam, że pieniądze szczęścia nie dają, za to nasze największe przeboje lat 80. i 90. w poniedziałek jak najbardziej. Teraz Sheryl Crow, a za chwilę o walorach rosół na kościach.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro imieniny Geraldyny, Reginbalda, Siemisława i Wenanty.
3: Z tej okazji poszukamy bardziej popularnych oldschoolowych imion.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Lękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Uwielbia jeść i określa siebie jako zdecydowanego mięsożercę. Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz kilka słów o modzie na mocny wywar z kości.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Od promiennej cery po zdrowie jelit. W mediach społecznościowych influencerzy zachwycają się walorami modnego ostatnio wywaru z kości. Czy mają rację? Taki bulion zawiera znacznie więcej białka niż zwykły rosół z kurczaka, co może pomóc w regeneracji, stabilizacji energii i zapewnieniu uczucia sytości. Wstępne badania wskazują, że glicyna zawarta w kostnym wywarze może przyczyniać się do lepszego snu, ale nie ma gwarancji, że tak się stanie. A efekt ten jest raczej subtelny, natomiast kolagen w nim zawarty i tak rozkłada się podczas trawienia na aminokwasy, które owszem wspomagają produkcję kolagenu w organizmie, jednak same w sobie nie mają znaczącego wpływu na skórę i stawy. Spożycie bulionu kostnego jest generalnie bezpieczne dla większości ludzi, jednak ma też swoje wady. Na przykład kupiony w sklepie taki wywar może zawierać bardzo dużo soli, no i osoby cierpiące na schorzenia, wymagające ograniczenia spożycia białka, takie jak przewlekła choroba nerek, powinny zachować ostrożność.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Au! Znów ten ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mhm.
1: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
1: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
10: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
11: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Może dziś jeszcze przelotnie padać, przede wszystkim na północnym wschodzie, tutaj też możliwe burze na termometrach. Dziś już niewiele, bo od 10 do 13 stopni, w nocy od 2 do 6 w większości regionów. Na S8 uwaga, między węzłami Lubochnia, Czerniewice, to w województwie łódzkim, awaria ciężarówki zablokowała pas w stronę Warszawy.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Agnieszka Chylińska nie stawiała nauki na pierwszym miejscu. W efekcie artystka zakończyła edukację na etapie trzeciej klasy liceum, co oznacza, że formalnie posiada wykształcenie podstawowe. No. Pisze czas gwiazd. No dobrze, niech sobie pisze. A ja gram Kejmaro w Radio Złote Przeboje i od razu jakoś tak mniej jesiennie, prawda? No przynajmniej w głośnikach. Yes.
1: Martinez, you ready, girl?

0: Radio Złote Przeboje w poniedziałek, w którym punktualnie o 17 będziemy mieć dla Was wiadomości. Dorota Wardecka.
1: Mamy informację o tym, że popularny lek przeciwbólowy w żelu został wycofany. Dlaczego, z jakiego powodu i gdzie znaleźć informacje szczegółowe na ten temat, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrenę.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama.
16: 12 października, poniedziałek i Radio Złote Przeboje, w którym zapraszamy na wiadomości. Dorota Wardecka.
17: Kontrole w szkołach, policja zatrzymała ponad 130 osób. Lek w żelu na ból i stany zapalne wycofany z obrotu. Iga Świątek gra o WTA Finals. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po atakach, do jakich dochodziło w ostatnim czasie. Mimo że sytuacja się stabilizuje, to patrole przed placówkami pozostaną. Przez kolejne dni, mówi premier Donald Tusk.
18: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji.
17: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenmax w żelu. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej. Chodzi konkretnie o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Nasz sojusz istnieje po to, by utrzymać pokój. Jesteśmy gotowi i będziemy coraz bardziej przygotowani, a każdy atak na członków NATO będzie całkowicie bezcelowy. Tak mówi generał Aleksus Grynkiewicz, dowódca sił sojuszniczych w Europie. Podczas Warsaw Security Forum przedstawił nową strategię odstraszania i obrony. Strategia ma charakter defensywny, ale ma być sygnałem dla Rosji, że NATO nie pozostanie bierne na zagrożenie. Nowoczesna pracownia tomografii komputerowej otwarta w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Urządzenie wykorzystuje moduły sztucznej inteligencji. Pozwala na redukcję dawki promieniowania i umożliwia szybszą i dokładniejszą diagnostykę chorób neurologicznych, kardiologicznych i nowotworowych.
19: To jest najnowocześniejszy sprzęt. Czas obrotu lampy taki, że w trakcie jednego uderzenia serca można wykonać badanie TK serca.
17: Mówi krajowa konsultantka w dziedzinie radiologii profesor Edyta Szurowska. Iga Świątek rozpoczyna decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Żeby zachować szansę, musi jednak dojść w Wuhan aż do finału, a najlepiej silnie obsadzony turniej wygrać. Świątek zagra z Magdaleną Fręch w środę nad ranem.
1: Radio Złote Przewodnicy. przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Najchłodniej w Zakopanem, tylko 7 stopni w Koszalinie i w Suwałkach, 10-12 w Krakowie i w Warszawie. Wszędzie pochmurno i wszędzie może popadać. Poniedziałek poniedziałkiem, ale o tej porze no to już nie jest chyba taki straszny, tak mi się wydaje. Tym bardziej, że Sherman dla was. Jerzy Telesiński, trzymam kciuki za późne popołudnie z Radiem Złote Przeboje.

triumfu. Nie podejrzewałem nawet, że spotkanie z Polakami zmieni całe moje życie, mówił Sal Solo w rozmowie z Aleksandrą Polewską-Wianecką dla Głosu Wielkopolskiego przed laty. To były lata 80. na naszej antenie, to są lata 90. w Radiu Złote Przeboje.

0: wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mam, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Autoglas na autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

35 lat po tym, jak singiel Close to You zespołu Maxi Priest znalazł się na szczycie list przebojów na trzech kontynentach w lipcu tego roku dopiero, otrzymał swój pierwszy w historii brytyjski srebrny certyfikat, czyli taki odpowiednik srebrnej płyty. Maxi Priest mają już na koncie 3 albumy ze złotym certyfikatem. Największe przeboje lat 80. i 90. z certyfikatem Radia Złote Przeboje gram wam.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: O.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
18: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
17: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Jesienna aura już w wielu regionach, ale też jesienne temperatury, bo od 10 do 13 stopni dziś maksymalnie. W nocy termometry pokażą od 2 do 6, jutro w ciągu dnia przeważnie od 10 do 14. Na trasie S8 na 208 km zderzenie osobówki z busem i utrudnienia w stronę Wrocławia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Sweet Harmony, The Beloved. No i to jeden tylko z dowodów na to, że w poniedziałek może być naprawdę świetnie, a resztą tych dowodów zajmie się Tomek Brel. Cześć Tomek.
1: Dzień dobry. Ilekroć słyszę ten kawałek, przypomina mi się teledysk do tego utworu. Chyba największa liczba pięknych pań na metr kwadratowy. Jeżeli nie widzieliście, to oczywiście gorąco polecam. Słuchajcie, pięknych pań i przystojnych panów na pewno po godzinie 18 dzisiaj w programie Cała Muzyka Nie Zabraknie. Zostańcie koniecznie z nami.

Ciekawe tak swoją drogą, ile osób jeszcze pamięta, że to była Eurowizja w 1997 roku. Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 18. Co z tą pogodą wypadałoby zapytać? Sprawdzimy za moment. Za chwilę też wiadomości sportowe. Hit the beat and take it to the first note.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: 18 już prawie, poniedziałkowy wieczór przed nami. Za moment sprawdzimy pogodę. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
12: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
13: Sport w 30 sekund.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Magdalena Frank pokonała Mananchaye Sawankieu z Tajlandii 6-3-7-6 w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. A to oznacza, że naszą tenisistkę czeka teraz mecz z rozstawioną z numerem 7 Igą Świątek, która w pierwszej rundzie ma wolny los. Dziś zakończenie 10. kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw mecz Radomiak kontra Motor Lublin. A o 20.30 zaległy mecz trzeciej kolejki, w którym GKS Katowice zagra z Wieczystą Kraków.
12: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
11: Pogoda. W nocy najładniej będzie na zachodzie, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, miejscami głównie na północy przelotny deszcz. Temperatura od 2 stopni na obszarach podgórskich, 3 miejscami na wschodzie i w centrum, do 6 na północy i 9 nad morzem. Jutro we wschodniej połowie kraju miejscami możliwy słaby deszcz, a na termometrach od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie.
15: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
11: No powiedzieć, że pogoda nie zachwyca, to tak jakby nic nie powiedzieć i dlatego na pewno zafundujemy sobie dzisiaj wycieczkę muzyczną do tak zwanych ciepłych krajów. Wpadniemy też na Bałkany, nasze ulubione. No a teraz pięknie, muzycznie, filmowo, Jennifer Warnes i Bill Medley.

Na jego muzyce wychowywał się Łukasz Zagrobelny. No kiedyś nam opowiadał, jak to wybrał się na koncert Shakina Stevensa i po tym koncercie już wiedział, że scena to jest jego żywioł.

0: A propos sceny, no to pamiętam, rozmawialiśmy o koncertowaniu z Edytą Bartosiewicz, no i okazało się, że im mniejszy koncert, tym Edycie Bartosiewicz bardziej się podoba.
1: Widzimy się, patrzymy sobie w oczy, ja słyszę każdy oddech, każde właśnie taki jakiś, każdy sygnał, nawet czasami po twarzach, gdzieś tam owiewam twarze wzrokiem i widzę ich różne reakcje i to przekłada się także na to, co we mnie jest. Ale przyznam szczerze, że mi się bardzo podoba ta formuła.
0: Tyle Edyta Bartosiewicz, z którą może jeszcze dzisiaj słówko zamienimy. Kto wie. Za chwilę Madonna w Radiu Złote Przeboje. Teraz Fall on Blondes.

jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90. For inspiration.

No, pamiętam, jak to znalazłem kiedyś w internecie nagranie pierwszego castingu, na którym pojawiła się Madonna. Powiedziała tylko tyle: cześć, jestem Madonna, przyjechałam z Detroit i mam 21 lat. No i tak to się zaczęło. Za chwilę Pet Shop Boys, za moment też Urszula, która przygotowuje się do bardzo niezwykłej rocznicy. I o tym za chwilę.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: To zespół Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Urszula, która w tym roku świętuje 30-lecie swojej najsłynniejszej płyty, czyli albumu Biała Droga. No, pewnie z tej okazji spotkamy się i porozmawiamy o tych trzech dekadach, jak to brzmi. Urszula, czyli artystka, która muzyczne inspiracje właściwie znajdowała przed laty wszędzie.
1: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. To jest, chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, pan Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale O-T-Rex właśnie, tego typu historie. A potem oczywiście to Zielone Jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
0: No to słuchamy Malinowy Król teraz, a za moment sprawdzimy, czy Urszula od początku miała pomysł na to, że zostanie znaną wokalistką. No jak się przekonacie, nie do końca.

0: To zespół Duran Duran i jeden z ich największych przebojów, czyli Ordinary World w radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że z Urszulą porozmawiamy o jej licznych pomysłach na siebie. Pomysłach, co ciekawe, niezwiązanych ze śpiewaniem, bo będąc małą dziewczynką, Urszula chciała robić coś zupełnie innego.
1: Takie pomysły, że będę archeologiem na początku. Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Po lekturze Dzieci z Bullerbyn po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zamieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
0: Nawet na pewnym etapie pojawiła się u niej niechęć do śpiewania.
1: A niechęć występowała u mnie po Opolu. Pamiętam w 78 roku, kiedy troszkę jakoś tak nabrałam takiej niechęci, może przez to, że w ostatniej chwili zmieniono mi piosenkę.
0: Urszula, w tym roku 30-lecie wydania najsłynniejszej płyty, czyli Białej Drogi, i na pewno z tej okazji z Urszulą spotkamy się i porozmawiamy o tych trzech dekadach. Teraz zespół AHA.

0: Patrycja Kosiarkiewicz i radosny. Po godzinie 20 przekonam was, że nawet poniedziałkowy wieczór może być radosny. Fantastyczni goście, będzie ciekawie, zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
13: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
12: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
13: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
12: Spróbuj koniecznie.
13: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
15: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: No kto, no wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
20: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Reklama.
21: Pora już na gości programu Cała Muzyka w Radiu Złowe Przeboje. Mój dzisiejszy gość ostatnio odwiedził mnie dobrych kilka lat temu. Za chwilę spróbujemy policzyć, ile to lat faktycznie temu widzieliśmy się po raz ostatni. Za młodu marzyła o tym, by kierować wielką ciężarówką w Stanach Zjednoczonych. Ćwierć wieku temu postanowiła porzucić miasto i wyprowadzić się na wieś. Co słychać u Renaty Przemyk poza nowościami? O tym za chwilę porozmawiamy.

0: O tej porze, moi drodzy, jak zwykle w Radiu Złote Przeboje, czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której bardzo dawno u nas nie było, Renata Przemek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Co to znaczy bardzo dawno? Sprawdzałem, kiedy ostatnio się widzieliśmy, no i to był rok 2000, uwaga, uwaga, 17, nie do uwierzenia.
1: To zbyt dawno.
0: Zbyt
1: tak.
0: dawno.
1: Chociaż przyznaję, że tak mi czas szybko leci.
0: Mnie też. Słuchaj, zaglądałem na twoje strony internetowe, znalazłem tam między innymi kilkadziesiąt już chyba felietonów. Powiedz mi, jak to się zaczęło? Jak zaczęłaś pisać?
1: Ja już teraz nie przypomnę sobie dokładnie roku, ale to już wiele lat temu zostałam namówiona przez Izę Szczepańską, wtedy naczelną takiego pisma Style. To się pojawiało, to było w formie bezpłatnego miesięcznika w obrębie województwa śląskiego. Katowice i okolice, cały konglomerat. I mówię, napisz, tylko taki jeden świąteczny, bożonarodzeniowy felieton. I ja mówię, ale ja nigdy nie pisałam takich dłuższych form, czy niczego poza właśnie tekstami piosenek, czy wierszami. I migałam się długo, ale mówi, ale to przecież tylko ten jeden. Myślę sobie, no dobra, zasięg jest trochę mniejszy, zrobię to tak zwyczajnie, od serca, prosto. Napisałam i odzew był tak dobry. Mówi, no to chociaż tylko jeden jeszcze noworoczny. Zrobiły się z tego 3 lata. I ja miałam z tego ogromną radochę. To pobudziło we mnie właśnie mnóstwo przemyśleń i inaczej zaczęłam obserwować to, co się dzieje w danym momencie u mnie, wokół mnie. Znajdowałam tematy. To też było ciekawe właśnie, o czym by napisać teraz. No jeżeli to nie były święta oczywiście i Nowy Rok, czyli takie oczywiste, bardzo okazjonalne tematy, to potem przyznaję, że dało mi to asum do tego, żeby inaczej postrzegać bardzo wiele zjawisk wokół mnie. Moje koty też były obiektem, tematem jednego z felietonów i zgłębianie ich natury, budząca się przyroda i wiele różnych rzeczy, wiele różnych refleksji, które jakby sprawiły, że wchodziłam głębiej w temat. To było przyjemne bardzo. A potem miesięcznik się zamknął i ja razem z nim.
0: Ale felietony zostały na twojej stronie internetowej, także gorąco zapraszamy, jeżeli nie czytaliście, to naprawdę warto. Pamiętam początki, to znaczy samych twoich muzycznych początków nie pamiętam, bo to był chyba festiwal studencki, a ja miałem 15 lat, ale pamiętam Jarocin na początku 90. lat. Czy to był dla ciebie jakiś przełom, jak po latach na to patrzysz? Bo jednak Jarocin, przed laty to było marzenie wielu artystów.
1: No ten mój taki najbardziej znaczący Jarocin to był 1989.
0: Tak.
1: I jak wiemy, to był przełomowy rok pod bardzo wieloma względami w naszym kraju głównie. No i moje życie faktycznie również wtedy się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zmieniło, moje muzyczne życie, ale chyba całe też. Ja tam dostałam taki feedback, taki ładunek energii, takiej tej pozytywnej, potwierdzającej, że ludziom podoba się to, co robię. A to nie było wcale takie oczywiste. Jeżeli ktoś pamięta Jachoznę, tamte czasy, ci w moim wieku i trochę starsi, to wiedzą, że no to nie była muzyka aspirująca do bycia tą najbardziej popularną i taką podobającą się wszystkim. A to był koncert jeszcze na zaproszenie takiego stricte punkowego zespołu Armia, który to zespół zaprosił tam wielu gości. Poza mną były same właśnie ostro grające punkowe zespoły i my z Jachozną, z kontrabasem, akordeonem. Ja jednak wyglądająca, no może poza glanami, to jednak jak grzeczna dziewczynka w takim żakieciku własnoręcznie uszytym wtedy, tam liliowym, fioletowe. Najbardziej odjechany element mojej stylówy to były fioletowe paznokcie. Udało mi się zdobyć taki lakier. To też nie było wcale takie oczywiste wtedy. Wszystko trzeba było zdobywać. I tam właśnie dostałam taką siłę, takie potwierdzenie, że jest miejsce na tej scenie polskiej dla mnie, że przyznaję, że potem nic już nie było takie samo.
0: Renata Przemek, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Będziemy sobie oczywiście podróżować w czasie, ale za chwilę wrócimy do otaczającej nas rzeczywistości.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: dzisiaj w programie Cała Muzyka, Renata Przemyk, której bardzo dawno u nas nie było. Rozmawialiśmy przed momentem o czasach zamierzchłych, latach 80. i o Jarocinie. Dobrze, z Jarocina przeskoczymy do 2026. Rzeczywistość, w której coraz głośniej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja nas pozbawi pracy. No i tak się zastanawiam, jakie jest podejście do AI artystów. Czy ty to postrzegasz jako szansę, ułatwienie, błogosławieństwo czy przekleństwo?
1: Myślę, że to nie tylko chodzi o nasz kraj, tylko w ogóle na świecie. Ludzie mają tendencję do robienia mnóstwa szumu wokół różnych zjawisk i wyolbrzymiania i nadawania temu jakichś tak ogromnych znaczeń. Tak, rozwój technologii jest olbrzymim krokiem w kierunku ułatwienia nam życia. Ja jestem zachwycona właśnie z tego powodu, że odkąd pojawiły się programy komputerowe, muzyczne, ja mogę to sobie jako w zasadzie amator sama wszystko gdzieś tam zapisać, zaaranżować, zasymulować brzmienie innych instrumentów. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba jakoś mocno rozgraniczyć jednak, że ten aspekt ludzki dla mnie będzie niepodrabialny. Na żywo koncerty z żywymi ludźmi, ta energia. Ja bezpośrednio też jadę z trasy, z kolejnych koncertów. I to są takie emocje. To jest kontakt międzyludzki takiego rodzaju, który według mnie to jest niepodrabialne. Oczywiście jest to duża łatwość, duże ułatwienie w komponowaniu, w układaniu piosenek, robieniu muzyki. I przyznaję, że czasem oszałamiająco dobre efekty są w momencie, kiedy jakby potrafi odpowiednio poprowadzić to ten, kto wie, jak zadać zadanie.
0: Tak.
1: To też ma znaczenie, że to jest ważne, żeby był cały czas ktoś, kto będzie prowadził dane urządzenie. Myślę, że za naszego życia jeszcze nie będzie jakiejś tam takiej rewolucji, żeby po prostu to nas pozbawiło pracy. No są rzeczy, których nie da się przewidzieć. Tak jak myśleliśmy kiedyś, że takie nośniki typu płyta CD.

0: kiedyś mówili wszyscy, że to w ogóle się nie sprawdzi, to nie wyjdzie. Ja pamiętam w 90 roku dokładnie, jak pojechaliśmy na festiwal do Sopotu i ja pierwszy raz miałam w ręce wtedy płytę CD właśnie z moją pierwszą płytą. To było tak niesamowite uczucie. I pamiętam sklepy muzyczne wtedy, gdzie w witrynie były tylko dwie płyty kompaktowe, moja i Obywatela GC. To było cudowne po prostu uczucie, ale jednakowo, że wydawało nam się, że Jezu, kto to kupi, to jest drogie, te odtwarzacze są drogie, że to wszyscy mówili wokół, to się nie przyjmie, to taki gadżet. No, jak gruchnęło po prostu, jak się rozwinęło, to po prostu to jak widzieliśmy, przyjęło się i to bardzo i zdetronizowało nasze ukochane wcześniej kasety, a wcześniej jeszcze te winyle, to też teraz jakby odradzają się w takiej formie bardziej kolekcjonerskiej. Teraz, jak już weszły, to wydawało nam się, że to będą zawsze, że na stałe. Nie, świat potrafi nas zaskoczyć i myślę, że nie ma co bić piany. Gdzieś tam uważam, że jednak jest taki element prawdziwej sztuki, która będzie nie do podrobienia. Cieszmy się tym, co nam przynosi życie. Jeżeli przez coś jest w stanie nam łatwiej grać, spotykać się, korzystajmy, ile się da. Wiadomo, że będą dziedziny, w których faktycznie ta sztuczna inteligencja może radzić sobie lepiej, na takim właśnie, takim najprostszym, bazowym poziomie. Natomiast ta indywidualność, taka typowo jednak ludzka wrażliwość i ten rys talentu, żeby nie powiedzieć geniuszu, ja uważam, że się obroni.
1: I tego się trzymajmy. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, jak najbardziej analogowo. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i trochę pogdybamy. Rozważania z cyklu Co by było, gdyby.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka Renata Przemek, której bardzo dawno w Radiu Złote Przeboje nie było. Obiecałem, że odrobinę pogdybamy. No właśnie, słuchaj, gdyby nie muzyka, to co mogłabyś w życiu robić? Co chciałabyś robić?
1: Planów było sporo przez całe moje życie, od dzieciństwa, kiedy to chciałam być kierowcą ciężarówki, takiej wielkiej ciężarówki. Oglądaliśmy z tatą filmy Drogi. I takiej kolorowej, olbrzymiej. Marzyło mi się, że będę jeździć. Bardzo chciałam, zawsze interesowałam się samochodami. Bardzo chciałam jeździć. Sama będę prowadzić taką ciężarówkę przez takie egzotyczne, cudowne tereny, bo uwielbiam podróże. Także a z tyłu w tej kabince będę miała własny pokój, swój pierwszy w życiu. Potem się okazało, że po drodze było liceum ekonomiczne, więc no dobra, mogę panią z biura. Pomyślałam sobie, dość szybko się zorientowałam, że nie mogłabym być. Nie weszłabym w taką rutynę, żeby codziennie robić prawie to samo. Potem były studia filologii czeskiej, gdzie wyobrażałam sobie, że być tłumaczem z czeskiego, ale do fajnej literatury, takiej naprawdę dobrej, to mogło być coś, co by mi pasowało. Ale w międzyczasie był jeden, drugi festiwal. Zaczęło się od studenckiego. I jakby przestałam zawracać sobie głowę dopiero po paru latach tak naprawdę, kim mogłabym być. Jeszcze przedłużałam sobie studia o 2 lata. Jeden urlop, drugi urlop, żeby upewnić się, że jedna nagroda, druga, trzecia, Sopot, Opole, sprzedane płyty. Jak robiłam dyplom, to był 92 rok, byłam w trakcie przygotowania do trzeciej płyty. I wtedy dopiero uwierzyłam, że mogę robić muzykę na poważnie. To i tak to się mogło nie udać. Mam dyplom bohemistki i parę umiejętności, także się wymądrzałam, że mogłabym robić wiele rzeczy, ale skoro mogę robić to, to się bardzo, bardzo cieszę i naprawdę jestem bardzo wdzięczna słuchaczom, życiu, bliskim osobom Bogu szczęściu, wszystkim, co sprawia, że jestem tu i teraz i przez te lata mogę robić to, co kocham.
0: Jak tak ktoś ładnie powiedział, róbmy to, co lubimy, a nigdy nie będziemy w pracy. Słuchaj, a może kariera sportowa, bo za młodu trenowałaś sztuki walki, nawet jakieś osiągnięcia były. Żółty pas, dobrze ja pamiętam?
1: Tak, to i na tym się skończyło. Miałam 16-17 lat i okazało się, że jest tam jednak zbyt drobnej budowy i zaczęłam tam intensywny trening, bo to trzeba powiedzieć, że na 100 facetów w naszym Bielsku Białej w klubie byłyśmy we 2 tylko. I oni bardzo starali się nam udowodnić, że się nie nadajemy. Ja chyba potrzebuję takich wyzwań i jak spotykam się z taką reakcją, to wzbiera we mnie fala takiej chęci pokazania, że a jednak. No i powykręcałam sobie kostki u stóp, u nóg i trochę mnie to kosztowało zdrowia, musiałam przerwać. Natomiast jakby zostało mi to, że fajnie jest być w ruchu, ale to ten ruch ma być taki, jaki nam pasuje. Przez lata była to joga też. Bardzo lubię spacery, chodzenie po górach. Wdrażam się do roweru, ale nic, co robiłam, nigdy nie było i nie będzie wyczynowe, żadnego bicia rekordów, żadnych zawodów. Nie zależy mi na tym kompletnie. Jakby lubię właśnie czuć, że ciało daje radę. To jest fajne uczucie.
0: Dzisiaj, drogie panie i drodzy panowie, biegniemy we własnym tempie razem tak z Renatą Przemek. Tak sobie myślę, że od baby, którą zesłał Bóg, wcześniej Jarocina, do na przykład piosenek Coena, bo i je masz na swoim koncie, no to jest daleko. Jak to będzie z twoją najnowszą płytą? W którą stronę zmierzamy?
1: A tam daleko. To jest... Fajnie jest, jest tyle muzyki na świecie ciekawej, tyle piosenek, tyle pomysłów, tyle gatunków muzycznych. Ja nigdy nie śpiewałam niczego, co było w zasadzie takim mieściło się tylko w jednym czystym gatunku. Że naturalnym odruchem jest, że kusi, żeby zrobić jeszcze kolejne rzeczy, jeszcze inne i jeszcze I tyle emocji zawartych jest w piosenkach. Ja uwielbiam te właśnie, które poruszają te najczulsze struny. I jak pokazuje moja dyskografia, jedyną pewną jest zmiana. Czyli tak jak w życiu. I wiem już, że naprawdę nie ma sensu robić jakichś planów, zakładać jakoś, jaka będzie. Trzeba dać się ponieść temu ruchowi naturalnemu, tym pomysłom. Bardzo duże znaczenie ma, co się aktualnie dzieje w moim życiu. To na ogół jest odzwierciedlenie jakiegoś tam mojego aktualnego miejsca. Skłonności do przemyśleń akurat nad danymi tematami. Co życie pokaże, będzie na pewno niespodzianka. Jedno jest pewne, że na pewno będzie emocjonalnie i szczerze.
0: Czy ty masz jakieś niespełnione marzenia muzyczne? Na przykład ja rozmawiałem z Piotrem Cugowskim, jemu się marzy płyta symfoniczna, z kolei Justyna Steczkowska marzy o jakimś duecie z Nigelem Kennedy. O czym tak w skrytości ducha marzy Renata Przemyk?
1: Życie mnie cudownie zaskakuje. I od czasu do czasu pojawiają się propozycje, takie, których bym się wcześniej nie spodziewała. Na przykład jak ta z piosenkami Coena. Nie z tymi najpopularniejszymi, nie z tymi zaśpiewanymi po tysiące razy, tylko właśnie ta sztuka Boogie Street wystawiona w Teatrze Starym w Lublinie i potem jakby to, co się znalazło na płycie, było dla mnie samej olbrzymim zaskoczeniem, ale też wielką, wielką przyjemnością. Ja wiem, że życie przyniesie mi jeszcze mnóstwo takich niespodzianek i mam też na koncie super, super duety, super współpracę. Lubię dać się ponieść, bo naprawdę nie ma tak, że siedzę po prostu i wymyślam, a co by tu jeszcze. Zawsze to jest gdzieś nadążanie właśnie za tym, co przynosi życie. I to też jest właśnie wsłuchiwanie się w własny rytm i własne tempo. Na razie koncertów jest tyle i pracy jest tyle, że trochę muszę z całych sił nadążać, więc teraz skupiam się na tym.
0: Renata Przemyk dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. W naszej rozmowie nie pojawił się jeszcze jeden bardzo niezwykły wątek. Informacja, która może być dla wielu niespodzianką. O co chodzi? O tym już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Renata Przemek. Rozmawialiśmy kilka minut temu o marzeniach gwiazd, o marzeniach Piotra Cuchowskiego, o marzeniach Justyny Steczkowskiej. No właśnie, wspomniana już Justyna Steczkowska, z którą jakiś czas temu rozmawiałem. No i wspominaliśmy czasy, kiedy na okrągło dzwoniła do niej redakcja magazynu Playboy. Był taki przed laty. Ale ja się dogrzebałem do informacji, że do ciebie też Playboy wydzwania.
1: A był taki telefon już lata temu, ale nie byłam zainteresowana. Jakby nigdy wydawało mi się, że to nawet nie jest kwestia pruderii, tylko jakby charakteru pisma. Gdyby to była Annie Leibowitz albo Newton i to miało być gdzieś w jakimś takim właśnie, miało się zapowiadać jako wielka, wielka sztuka. Albo, co też było moją propozycją, i to nawet nie zdziwiłam się, że odmówili. Ja mówię, że mogę zrobić na przykład topless, żeby jakby dochód z tego przeszedł na badanie raka piersi. Nie, to nie o to im chodziło zupełnie. Także nie byłam zainteresowana pokazaniem swojej cielesności, bo ja uważam, że to jest z jednej strony takie właśnie nasze intymne, ale też niech z tego wynika coś więcej niż, no nie powiem co.
0: Dobrze, to nie mówimy co. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Ja gdzieś znalazłem twoje słowa sprzed lat, że na początku swojej kariery byłaś osobą chorobliwie nieśmiałą.
1: No tak. I małomówną. Ale jak widać, to się leczy.
0: No to dobrze. Zostawmy w takim razie tematy związane z Playboyem i innymi rzeczami. Skupmy się na muzyce. Słuchaj, na scenie jesteś od lat 80. Patrząc na polską muzykę obecnie, powiedz mi, czego jest za dużo, czego brakuje? Jak ci się podoba, jak oceniasz to, co słychać, to, co widać?
1: To zależy, kto i gdzie nadstawia ucho.
0: Aha.
1: Jak widzimy po internecie, no bo głównie to jest chyba takie miejsce, gdzie najwięcej jest dostępnej tej nowej muzyki, która pojawia się po prostu co sekundę chyba i w Polsce, i na świecie. Jest takie mnóstwo i takie zatrzęsienie nowych piosenek, nowych produkcji i tak różnych, że jak ktoś tylko czegoś cierpliwie szuka, bo nie warto tylko i wyłącznie skupiać się na algorytmach, bo wiemy, że tam jakby te sugestie to nie zawsze są te najwartościowsze rzeczy, to naprawdę może znaleźć mnóstwo dla siebie ciekawych rzeczy. W tak wielu gatunkach, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, czego brakuje, czy czego jest za dużo. Wszystkiego jest za dużo. Że my gdzieś jakby giniemy pod natłokiem tak wielu różnych propozycji. I to nawet nie jest tak, że one są jakieś strasznie złe. Jest wiele nawet dobrych rzeczy, tylko zbyt wiele. Zbyt wiele. I myślę, że to jest coś w rodzaju klęski urodzaju, że nie ma tego w tym tłoku takiego właśnie świętowania, celebrowania. Fajnie byłoby, gdyby to wróciło właśnie. Ale tak pewnie jest. Czy jakieś kluby dyskusyjne, jakieś muzyczne, jakieś takie skupianie się na tym, żeby się zatrzymać na jakichś wybranych rzeczach. Kiedyś była ten, jak wiemy, w telewizji polskiej, za czasów tej roli misyjnej, i były programy muzyczne, sporo nawet było, takie, które produkowały, Telewizja Polska produkowała teledyski. I nawet ta muzyczna jedynka, która też była traktowana z przymrużeniem oka, że to taka komercja. Wiadomo było mniej więcej, co się w Polsce dzieje, wiadomo było, jaką drogą pójść, żeby gdzieś się zaznaczyć. Wiadomo, że jak ktoś chciał, zależy, czego oczekiwał. No, internet zalewa nas taką ilością produkcji, że na pewno niczego nie ma, nie jest za mało.
0: Ja kiedyś sprawdzałem, podobno dziennie w Spotify pojawia się 60 tysięcy nowych piosenek.
1: No to jest
0: chyba więcej niż ktokolwiek na świecie jest w stanie przesłuchać nawet.
1: No to na pewno.
0: No na pewno.
1: Na pewno.
0: Dobrze, zostawiamy sprawy muzyczne. Muszę cię na koniec zapytać jeszcze o twój pomysł, na który wpadłaś przed laty, żeby wyprowadzić się daleko za miasto. Czy z perspektywy czasu, czy to się sprawdza?
1: Jak już przestałam marzyć o byciu kierowcą dużej, kolorowej ciężarówki w Stanach, to też marzyłam o tym, żeby być leśniczą w leśniczówce i mieszkać z daleka od blokowisk, w których się wychowałam. Mieć tę przestrzeń, kontakt z przyrodą i spokój. I jak się okazało właśnie po wielu latach mieszkania w mieście, jak się pojawiła szansa właśnie, żeby na takiej prawdziwej wsi zamieszkać w swoim niewielkim, ale właśnie takim przytulnym domku, ale za to z większym kawałkiem ziemi, to mi się lampka zaświeciła. Jezu, to jest dokładnie to, czego ja chcę. Ten święty spokój, bez hałasu, bez pośpiechu, takiego szybkiego tempa życia. I już 26 lat mieszkam pod Wieliczką. Jestem zachwycona. To jest to moje miejsce. A jednocześnie, jak się ma samochód, no to mogę dotrzeć, a się lubi jeździć od dzieciństwa. Marzyło się. A propos marzeń. Ja jeszcze lubię, jak samochód jest duży, wygodny, z napędem na 4, bo różne pomysły są i na wakacje, i na drobne wypady. No i w zimie byłoby ciężko u mnie podjechać. Mhm. No to jest, i tam mam ten święty spokój i swoje studyjko na strychu, więc w zależności od tego, jaki mam nastrój, czas, ochotę, to mam wybór. Mam tę ciszę, którą mogę sama sobie zapełnić.
0: Czyli innymi słowy, od ćwierć wieku pomysł, na który wpadłaś, doskonale się sprawdza. Jesteś kobietą szczęśliwą, innymi słowy.
1: Mogłabym tak powiedzieć, chociaż zawsze to będzie z odrobiną zawahania, co to jest szczęście. Bo też wiemy, że takie chwile intensywnego szczęścia pojawiają się co jakiś czas. Nie tak bardzo często, ale w momencie, kiedy mamy porównanie, kiedy zdarzyło nam się coś przykrego, coś się nie udało, jakieś były problemy i wiemy, jak to jest, jak jest nieszczęście, to szczęście, jak się pojawia, to ono dużo mocniej, intensywniej smakuje. Warto mieć takie porównanie.
0: Tak. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę zapytać, kiedy widzimy się następnym razem, bo mam nadzieję, że to nie będzie za 9 lat, bo tyle minęło od naszego poprzedniego spotkania.
1: Polecam się. Ja mogę i codziennie. Jak widać, moja małomówność została w pełni wyleczona. Jeszcze chyba w promocji dostałam jakiś taki dodatkowy pakiet.
0: To było zawoalowane pytanie o datę premiery płyty, ale widzę, że nie.
1: Nie spieszmy się, ale jakby myślę, że w niedługim czasie pojawią się kolejne piosenki.
0: Dobrze, będziemy w takim razie wypatrywać, będziemy trzymać rękę na pulsie. Gorąco was, drogie panie i drodzy panowie, zapraszam na internetową stronę Renaty Przemek, choćby po to, żeby poczytać owe felietony, o których już dzisiaj wspominaliśmy, prawda?
1: A może faktycznie fajnie byłoby wrócić do tego. Pamiętam, że samo pisanie zawsze na ostatnią chwilę było fajnym przeżyciem.
0: No to zapraszamy gorąco w takim razie. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
12: Dobry wieczór, Maciej Czujko, kłaniam się nisko, zapraszam na program Co jest grane w Legnicy, a co dziś w naszej audycji, w naszym informatorze rozrywkowo-kulturalnym, Anna Gontowska i dobre książki, czyli takie książki, które możecie pożyczać w legnickich bibliotekach, to ważne, za darmo. Oprócz tego troszeczkę o zagrożeniu czadem, tak prewencyjnie, ale zaprosimy was też na czadowe koncerty. Czadowe koncerty w Legnickim Centrum Kultury. To wszystko przed nami. Zaczynamy jednak od książek Anna Gontowska i dobre lektury, które czekają na was w legnickich bibliotekach.
13: Pragnę państwu polecić kilka książek z naszej lokalnej, dolnośląskiej działki. Chociaż niektóre z nich mogą być w moim mniemaniu nieco kontrowersyjne. Bo tak sobie pomyślałam, że my, dolnoślązacy, mieszkańcy tak zwanych ziem odzyskanych, interesujemy się już od bardzo długiego czasu przeszłością tych ziem. Wydaje mi się, że te nowe, młode pokolenia, ci, którzy się urodzili na Dolnym Śląsku, to właściwie wrosły już w te tereny i to jest mój kraj, moje województwo, moje miasto, Legnica. Identyfikujemy się bardzo mocno z tym terenem. A pojawia się książka Zbigniewa Rokity, urodzonego w Gliwicach, czyli w przedwojennym Gliwic, który opowiada o ziemiach odzyskanych, bardzo często zresztą powtarzając to, co już w wielu innych wydawnictwach zostało przedstawione, no bo przecież wracamy do traktatów, do Jałty, do końca II wojny światowej i próbuje moim zdaniem chyba trochę sztucznie udowadniać, że to jest teren nasz obecnie jeszcze ciągle nieposklejany, że tutejsi Polacy, czy Odrzanie, jak on to mówi, bo tytuł książki to Odrzania właśnie, często wciąż się wahają, czy już są stąd, czy jeszcze znikąd, a niektórzy snują opowieść, którą ktoś ileś tam lat temu przerwał martwym już mieszkańcom ich kamienic. To, że wspominamy historię, to chyba bardzo dobrze, bo ciągle tym terenom i tym budynkom należy się więcej pietyzmu, zadbanie o nie, warto je pielęgnować, są piękne po prostu. Z drugiej strony no, protestuję bardzo mocno przeciwko temu, że my się nie identyfikujemy, że nie wiemy skąd jesteśmy, że jesteśmy znikąd. Myślę, że to jest nadużycie pisarza i mam wrażenie, że postawił sobie taką właśnie tezę i próbuje ją udowadniać, a tak naprawdę to chyba 3/4 książki ciągle jeszcze się gdzieś tam błąka w czasie bardzo mocno zbliżonym do powojnia, czyli 45 roku, lat 50., 60. Świetny jest wywiad w tej książce, żeby tak tylko nie zniechęcać państwa. Świetny jest wywiad z profesorem Grzegorzem Strauholdem, znakomitym historykiem, a bardzo rozbawił mnie fragment, w którym pisze autor o nawiązaniu kontaktu z profesorem. Szukam kogoś, kogo będę mógł o to wypytać. Myślę o tym, jadąc po Wrocławiu tramwajem numer 4 w kierunku Biskupina. Dzwonił do Sebastiana Rosenbauma, śląskiego historyka, którego zostają fedrującego akurat w Zabrzańskiej Bibliotece. Najlepiej pogadaj we Wrocławiu z Grzegorzem Strauholdem, on wie wszystko. Poza tym niedługo idzie na emeryturę, to już nie będzie owijał w bawełnę. Ja mam wrażenie, że profesor Strauchold nie owijał bawełnę bez względu na to, w jakim wieku był historykiem. Profesorem już jest bardzo długo. Ma ogromny dorobek historyczny i związany przede wszystkim z naszym regionem. I ja nie znalazłam w jego pracy zawodowej żadnych przekłamań i jakichś takich zmian związanych z tym, że już się nie boję, bo już jestem tak stary. Przepraszam pana profesora. Zresztą duchem jest to ciągle człowiek z ogromnym temperamentem i młodzieniec, że mogę w końcu mówić prawdę. Wydaje mi się, że to jest jeszcze też kolejne nadużycie. Oczywiście możemy rozmawiać o tym, czy te wszystkie przejawy polskości, które były tak po 45 roku na nowo odkrywane i skwapliwie przedstawiane i przekazywane, czy one mają podstawy historyczne, bo czasami to trochę było naciągane, ale w tej chwili to chyba już to nie jest najważniejsze. Oczywiście zdarzają się bardzo świetne fragmenty. Spotkanie ze Zbigniewem Czarnuchem, który przyjechał na ziemię od tak zwane odzyskane z Polski Centralnej w 1945 roku. Jego ojciec został pierwszym polskim burmistrzem w poniemieckiej lubuskiej Winnicy. I autor zadaje pytanie, wyrzucano po wojnie Niemców z ich domów? Wyrzucano. To dla wszystkich było proste. Gdy wygrali Niemcy, to wyrzucali z domów Polaków, a gdy wygrali Polacy, wyrzucali Niemców. Ciut jakby inne przyczyny tego były. I mi się wydaje, że te 6 lat wojny ogromnym piętnem na to wyrzucanie się nałożyło. O tym autor nie mówi. A odniemczał pan? Odniemczałem. Za wojny Niemcy niszczyli polskie szyldy i tablice w polskich miastach, a po wojnie my niszczyliśmy niemieckie w niemieckich miastach. Wtedy niszczyłem po niemieckie, a od lat 80. po niemieckie zbieram i ratuję przed zapomnieniem. Czyli dziś ratuje pan to, czego wtedy nie zdążył pan zniszczyć. A mieliśmy od razu po wojnie ratować niemieckie dziedzictwo i mieszkać w Wic przy Adolf Hitler Strasse? Musiało minąć kilkadziesiąt lat, żeby ludzie przestali się bać, że nas stąd wyrzucą. Dopiero wtedy mogłem oddać prawdzie prawdę. Tutaj długo czuliśmy się niepewnie. Niech pan je, będzie pan głodny, mówi mi Czarnuch. Co pan potem zje, jak pojedzie pan do Gorzowa? I teraz ludzie mówią, że jest pan niekonsekwentny, bo najpierw robił jedno, a potem drugie. Nie, proszę pana, ja miałem rację dwa razy. I wtedy, i teraz. Da się tak? Istnieje, proszę pana, racja czasu. Proszę mi wierzyć, nie ma jednej prawdy. Trzeba jej szukać nieustannie. Nie znajdzie jej pan zapisanej na raz na zawsze w żadnej świętej księdze. Co innego znaczy kraść, gdy jest się sytym w czasie pokoju, a co innego, gdy jest się głodnym w czasie wojny. Na tej samej zasadzie miałem rację, będąc marksistą za stalinizmu i mam rację, nie będąc nim dzisiaj. No, to taki dialektyzm mocno przebija z wypowiedzi tego człowieka, ale rzeczywiście, przecież ten ładunek emocji po 1945 roku był tak ogromny, że nie ma się co dziwić, że odniemczanie przyjmowało bardzo różne formy, czasami odwetu, a w tej chwili no, my odzyskujemy pamięć często we współpracy z niemieckimi historykami. To jest chyba bardzo naturalne, ale chyba to nie świadczy o tym, że mamy jakieś rozdwojenie jaźni, jesteśmy dwubiegunowi i ciągle jeszcze nie do końca zżyci z tymi terenami. Może właśnie to, że ciągle poznajemy i odkrywamy dla siebie te tereny, to świadczy o naszym przywiązaniu do nich. Bo gdyby zapytać przeciętnego mieszkańca centralnej Polski, czy tej kresowej wschodniej Polski, być może on wie o swoim mieście o wiele mniej niż przeciętny Dolnoślązak chociażby. No, można w tej książce wyciągać, z niej wyciągać i dobre, i kontrowersyjne dla mieszkańców rzeczy. A może wynika ona po prostu z tego, ta różnica właśnie, że autor nie mieszkał na Dolnym Śląsku, a ja patrzę na tą książkę z perspektywy Dolnoślązaka. Jesteśmy trochę chyba taką ciekawszą nacją, z pięknym językiem polskim, z dogadaniem się przybyszów z różnych stron Polski, którzy tutaj przyjechali nie tylko w 1945 roku, ale kiedy tutaj powstawał przemysł chociażby także, czyli lata 50., 60. Warto tą książkę przeczytać, bo na tle chociażby znakomitej książki po niemieckie Karoliny Kuszyk wygląda ona całkiem inaczej i może należy po prostu bądź w myślach, bądź na spotkaniach autorskich polemizować z autorem.
12: Tak, Anna Gontowska polecała dobre książki, a my teraz o zagrożeniu Czadem i o czujkach Czadu. Najpierw Maciej Rogala, mistrz kominiarski, potem Andrzej Fischer, zastępca dolnośląskiego komendanta, a potem Anna Żabska, wojewoda dolnośląska. No i co? Zapraszam.
7: Trzech podstawowych rzeczy. Konserwacja, zdrowy rozsądek i po prostu no, to, co państwo szanują, czyli własne życie. Chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. To nie są urządzenia jakby do tego, żeby nam, nie wiem, tam zapewnić, że nie będzie tego tlenku węgla, ale mogą nas o tym ostrzec. I to jest właśnie bardzo ważne. Druga rzecz, która mi się bardzo przytrafia i która jest nieprzyjemna. Przychodzą ludzie, którzy są do tego nieprzygotowani. Przychodzą, próbują sprzedawać kalendarze, jakieś inne rzeczy. To jest szkodliwe, bardzo szkodliwe, bo to jest trudna walka z wiatrakami. To są ludzie, którzy są nieprzygotowani do zawodu, nie umią tego robić. No i próbują wyłudzić pieniądze. Nie wiem, coś może jeszcze innego, ale to już nie będę się na to rozpowiadał. Powiem tak. Przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację. Nie wiem, czy państwo w czasie, powiedzmy, letnim, nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane Junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe z zamkniętą komorą albo z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia i bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo i wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
10: Tlenek węgla, czujka tlenku węgla, czujka dymu, tak niewiele, a ratuje bezcenne dobro, jakie jest życie każdego z nas. Tylko w tym roku ponad 660 zdarzeń z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, tam, gdzie doszło do wykrycia tlenku węgla. To zdecydowanie więcej niż

0: 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia. Pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, który w tym roku, przypominam, wydaliśmy po około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania ich wśród mieszkańców.
1: Zaczynamy sezon grzewczy i stąd przypomnienie także o bezpieczeństwie mieszkanek i mieszkańców Dolnego Śląska w ich własnych domach. I o tym, by czuć się całkowicie bezpiecznym, należy pamiętać o czujce. Czujce dymu czy czujce tlenku węgla, który może uratować nam życie. Przypomnę o statystykach. Tylko w tym roku, w 2026, a przypomnę, mamy dopiero październik, Straż Pożarna interweniowała już ponad 660 razy. Ofiar śmiertelnych mamy 7 właśnie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. To bardzo poważne statystyki, a taka czujka uratowałaby życie. Pamiętajmy o tym, że sprawny system grzewczy, sprawdzona wentylacja, czysty komin, ale przede wszystkim sprawne urządzenia, no i ta czujka, uchronią nasze życie i zdrowie w naszym najbezpiecznym miejscu, czyli w naszym domu, mieszkaniu. Przypomnę również o tym, że tylko w tym roku dolnośląscy strażacy rozdali ponad 12 czujek tlenku i dymu mieszkańcom Dolnego Śląska. Tym, którzy są najbardziej narażeni. Osobom niepełnosprawnym, osobom niesamodzielnym, osobom, których nie stać na to, żeby samemu zakupić taką czujkę. 12 tysięcy trafiło w tym roku do tych osób. Przypominam również, że od 1 stycznia 2030 roku posiadanie takiej czujek u siebie w mieszkaniu będzie obowiązkowe. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, bo to bardzo ważne dla zdrowia i życia Dolnoślązaczek i Dolnoślązaków, a zakup takiej czujki nie jest za wysoki, czy cena tego zakupu nie jest za wysoka, a może uratować nam życie.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Zagrożenie czadem jest, zagrożenie czadem istnieje i my przypominamy regularnie. Mam wrażenie też w naszych programach, chociaż zajmujemy się rozrywką i kulturą, no to te kwestie ważne, kwestie publiczne poruszamy często w naszych audycjach i tutaj właśnie była taka ważna kwestia publiczna, ale teraz wracamy do innej ważnej kwestii publicznej, a mianowicie popularności Legnickiej Biblioteki Publicznej, waszego zainteresowania wypożyczaniem, no bo to, co my tutaj robimy w programie z Anną Gontowską, czyli, a właściwie Anna Gontowska robi, czyli recenzuje dla was pokrótce w takich króciutkich recenzjach te dobre książki, które czekają na was w legnickich bibliotekach, to robi po to, żebyście tę bibliotekę odwiedzali. I ja polecam nie tylko odwiedzanie po to, żeby wypożyczać książki, ale także po to, żeby korzystać z różnorakiej oferty Legnickiej Biblioteki Publicznej. W naszych programach regularnie mówimy o tym, co biblioteka dla was szykuje, jakie imprezy, jakie wydarzenia. To są koncerty, spotkania autorskie, wystawy dla dzieciaków, mnóstwo różnych zajęć. Śledźcie nasz program, a będziecie wiedzieli, co dzieje się w bibliotekach, ale przede wszystkim wypożyczajcie, no bo to jest przecież istota działalności Legnickiej Biblioteki Publicznej, więc co? Kolejna porcja dobrych książek i tutaj mówimy o pozycjach dolnośląskich, czyli całkiem takich związanych z nami, z Legnicą, z regionem.
4: Kolejna książka to Legnicki Almanach. Tym razem już 5 raz ukazało się czasopismo, rocznik wydany przez Stowarzyszenie Pamięć i Dialog w Legnicy, które właśnie ciągle jeszcze dokopuje się różnego rodzaju smaczków związanych z historią miasta przedwojenną, ale również powojenną, bo też należy pamiętać, że my często zapominamy, w całej Polsce założę się, o tym, jak wyglądało nasze miasto w latach 50., 60., jakie przemiany, korzystne bądź nie, działy się na przełomie 60., 70. lat i później. I to bardzo mocno akcentują redaktorzy Almanachu Legnickiego. Bardzo ciekawe fotografie zamieszczono tym razem w czasopiśmie, między innymi dzięki zbiorom z domowych albumów pana Lejby Szklara. Bardzo znana rodzina w Legnickiego.

0: Legnicy. Dzięki pani Werze Cetel możemy zobaczyć Legnicę z maja 1968 roku. By wspomnieć Janinę Lewicką, taki artykuł napisała pani Hanna Szurczak, zasłużoną w regionie nauczycielkę, taką bardzo zaangażowaną pozytywistkę. Syzyfowe prace mi się przypominają, kiedy czytałam ten artykuł. I siłaczka. O inskrypcjach łacińskich to jest ciąg dalszy w kościele świętego Jana Chrzciciela i klasztorze franciszkanów w Legnicy. O 30-leciu wyjazdu wojsk Federacji Rosyjskiej z Legnicy. O roku kopernikańskim. W 73 roku świętowaliśmy ten rok i również w Legnicy odbywały się różnego rodzaju przedsięwzięcia. Bardzo ciekawy szkic o życiu i działalności Albrechta Jandera, takiego regionalisty na przełomie XIX i XX wieku żyjącego, autora przewodników po Legnicy. O Legnicer Bombe. Te Legnicer Bombe ciągle wracają, bo kuszą smakiem trochę piernikowym. Tym razem pan Grzegorz Sobel napisał o dziejach sławnego piernika w świetle źródeł. O żydowskim życiu religijnym w Legnicy. O pomocy Jerzego Giedroycia dla 4 Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, bo był taki moment, chyba na początku lat 90., kiedy właściwie istnienie tego liceum, w którym uczą się osoby pochodzenia ukraińskiego, stanęło właściwie pod znakiem zapytania i wtedy Jerzy Giedroyć bardzo mocno zainteresował się finansami i wspomógł. Ale też o historii Varieté przy ulicy Kartuskiej 63. Ten budynek już nie istnieje, a tam okazuje się nie tylko Varieté się w ciągu lat znajdowało. Taki artykuł pana Marka Żaka. Bardzo ciekawy kolejny tom, bardzo dobrze przyjmowany przez legniczan. Oczywiście można również legnicki almanach wypożyczyć w bibliotece. Kolejna książka związana z regionem to chyba tylko u nas na razie w zbiorach pozostająca. Pociągi potrzebne od zaraz. Rewolucja kolejowa na Dolnym Śląsku. Piękne albumowe na pięknym papierze z dużą ilością ilustracji. Wydawnictwo Kolei Dolnośląskich. No, dlatego też jakość nie dziwi. Ale tutaj także legniczanie mocno przyłożyli się do powstania tej książki. Bo i pan Marek Żak, i pan Marcin Makuch, pani Honorata Rajca, pan Bartłomiej Rodak redagował tą książkę. Jest bardzo ciekawy przyczynek do historii w ogóle powstania kolei na Dolnym Śląsku. Na stronie bodajże 17 czytamy, że plany utworzenia kolei na Śląsku snuto już w kwietniu 1816 roku, w czasie kiedy ten środek transportu właściwie jeszcze nie funkcjonował na świecie. Wynalezienie maszyny parowej umożliwiło usprawnienie transportu, który dotąd prowadzony był głównie przy pomocy koni. Pierwszą lokomotywę wyprodukowano co prawda w 1804 roku w Wielkiej Brytanii, ale już w 1816 z inicjatywy Wrocławskiego Urzędu Górniczego powstał pomysł budowy drogi żelaznej łączącej trasy, którymi transportowano wałbrzyski węgiel. Ta historia kolejnictwa na Dolnym Śląsku jest ciągle widoczna podczas naszych wędrówek. Widać piękne przejazdy kolejowe, widać stare trakcje, widać niestety ciągle jeszcze zarośnięte tory. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo to już się zmienia, że odzyskiwane są te dawne trasy, piękne, widokowe, prowadzące nas do różnego rodzaju atrakcyjnych miejsc na Dolnym Śląsku i że będzie ich coraz więcej i będziemy mogli w taki sposób właśnie za pośrednictwem kolei uprawiać także turystykę.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Anna Gontowska i dobre książki, które czekają na Was w legnickich bibliotekach, które można oczywiście wypożyczyć, którym można się nacieszyć w domu. No w domu nie można się nacieszyć niestety koncertami Legnickiego Centrum Kultury, ale może to dobrze, bo taka istota koncertu, żeby z domu wyjść. I na taki koncert, na który trzeba będzie z domu wyjść, zaprosi teraz Paweł Jurczyk z Legnickiego Centrum Kultury. To mocniejsze brzmienie, ale myślę, że miłośników takich brzmień też u nas nie brakuje, u nas, czyli wśród naszych słuchaczy. To co, zapraszam serdecznie, koncerty Legnickiego Centrum Kultury na ostrzej, na mocniej.
3: Paweł Jurczyk, Legnickie Centrum Kultury. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na pierwszy koncert klubowy, który organizujemy 17 października w sobotę tradycyjnie już, tak jak przez wiele lat, z pewną tam przerwą w klubie Spiżarnia. Będzie to klasyczna impreza klubowa, mówię w tym sensie klasyczna, jakby w naszym takim wykonaniu, które organizujemy od wielu, wielu lat, na zasadzie, że gra kilka zespołów danego wieczora. Są to zespoły, które akurat w tym przypadku tego koncertu generalnie grają ostrą muzykę i jest tutaj, można powiedzieć, że w miarę jednorodnie, chociaż to są klimaty od hardkorowych po metalowe, ale ta jedna z zasad, co mówię, że taki klasyczny koncert klubowy, czyli że spotykają się trzy zespoły na innej scenie i tak jak często staramy się, chociaż to nie zawsze się udaje, żeby na danym koncercie wystąpiły grupy z różnych regionów. I tu jest impreza, rozpocznie przedstawienie z Legnicy, młoda ekipa, chociaż to grają już któryś z koncertów i wcześniej zapowiadając ich koncert, chodzi o zespół Helldivers, zawsze powtarzamy, że młoda, świeża krew, ale i miesiące, a można powiedzieć, że w ich przypadku lata lecą, to już nie jest ta młodzież, która jeszcze do któregoś, w którymś momencie na pierwszych koncertach dwa lata temu była niepełnoletnia. Tutaj nie tylko, że stają się pełnoletnimi w sensie jako ludzie osobami, ale tak samo zbierają coraz większe doświadczenie, co też świadczy, pomimo tego, że dopiero szykują się do debiutanckiej płyty, która jest w trakcie przygotowywania, ale te sygnały o ich, myślę, że naprawdę ciekawym podejściu do muzyki death metalowej, thrash metalowej, tą energię, jaką młodzieńczą energię, spontaniczność, jaką wkładają, na tyle chyba zyskały już uznanie nie tylko tutaj na tych naszych lokalnych koncertach, bo wcale bym się nie pomylił, jeżeli bym stwierdził, że chyba już zdążyli zagrać więcej koncertów poza Legnicą, co nieczęsto się zdarza, szczególnie właśnie młodym, początkującym zespołom z danej miejscowości, czyli w tym przypadku z Legnicy, gdzie często jest tak, że przez wiele miesięcy albo przez wiele lat zespół, nowy projekt gra generalnie na tak zwanych swoich śmieciach, a często jest problem z pokazaniem się gdzieś dalej. Helldivers z Legnicy, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest stricto tylko skład legnicki, bo na pozycji wokalu jest osoba z Bolesławca, czyli tutaj można powiedzieć te dawne, szeroko rozumiane zagłębie miedziowe jak najbardziej się kłania, jeżeli by to ująć w takim aspekcie gospodarczo-administracyjnym. Wracając do tematu, grali już ileś koncertów, szykują się do tej debiutanckiej płyty. Nie wiem, czy akurat czy w dniu koncertu, czyli 17 października, czy ta debiutancka epka będzie już dostępna, to się wszystko okaże. Wiadomo, to się jest jakiś cykl produkcyjny, ale tutaj serdecznie zapraszamy. Zresztą bywalców Legnicy na wcześniejsze koncerty z udziałem Helldivers, to pewnie w jakiś sposób nie trzeba specjalnie namawiać, dlatego że już myślę, że sobie patrząc po widowni na ich wcześniejszych koncertach, na reakcji wyrobili sobie swoją, czy zgromadzili swoją wierną grupę fanów. Po nich wystąpi kolejny zespół, czyli właśnie tak jak wspominałem o tym takim klasycznym układzie koncertu, czyli najpierw zespół jako gospodarz, współgospodarz zespół z Legnicy, następnie wystąpi grupa z naszego regionu szeroko rozumianego z Dolnego Śląska, zespół Kreatura, który ma siedzibę w Michałowie, a po wielu, wielu próbach, myślę, że po ostatnich miesiącach patrząc na ich skład, w jaki sposób się ustabilizowała sytuacja, dlatego że no tak jak w przypadku wielu zespołów, nowych projektów bardzo często jest, że następują perturbacje personalne, które w jakiś sposób wpływają na działalność, na płynność w działalności zespołu. W tym przypadku skład się ustabilizował, być może kosztem tego, że nie jest to zespół, tak jak powiedziałem na początku, z Michałowa. W Michałowie mają swoją siedzibę, z Michałowa pochodzi jeden z muzyków, można powiedzieć, że lider kapeli, tam też odbywają próby, ale pozostali muzycy pochodzą z różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, jak z Leśnej, z Chocianowa, Nowa i Schojnowa, więc praktycznie chyba, jeżeli bym się nie pomylił, to chyba każdy z muzyków pochodzi z innego miasta. Zakładam, że pewnie są to komplikacje z dojazdami już na same próby, ale w dzisiejszych czasach mobilność o wiele, wiele poprawiła się. Tu nie ma co wspominać nawet i zaczynać tematu z przeszłości, lata 80. czy nawet 90., gdzie jednak mało kto miał swój prywatny środek transportu i wszystko opierało się na publicznym transporcie, chociaż no, nie da się ukryć, że w tamtych latach 80., 90. czy wcześniejszych, no ten transport publiczny był na pewno lepiej rozwinięty, no ale to też jakby sytuacja. No już kończąc tutaj ten wątek i... Czyli mamy dwa zespoły, Helldivers, Kreatura, a zwieńczeniem tego wieczoru będzie zaproszony zespół z Pomorza, ze Szczecina, grupa pod nazwą WPC, West Pomeranian Crew. Myślę, że nawet i na scenie hardkorowej to nie jest w tej chwili na pierwszy rzut, może to nie jest rozpoznawalna nazwa, ale muzycy sami przyznają, że to jest nowy projekt. Zagrali dosłownie kilkanaście koncertów do tej pory, ale jest to nowy projekt tworzony już przez muzyków doświadczonych, którzy wcześniej grali w innych zespołach ze Szczecina czy okolic. Szykują się, czy właściwie mają materiał na pierwszą płytę, dojrzały hardcore właśnie, bo dużo tutaj było, tak może mówiłem o sprawach takich ogólnych, może mniej o muzycznych, chociaż czasami jednak lepiej jest zamiast opisywać muzykę, puścić muzykę, ale w związku z tym, a zamiast puścić muzykę, czy to w radiu, czy z materiałów dostępnych w internecie, i tak zawsze najlepiej jest posłuchać tej muzyki na żywo, dlatego że są to zespoły, które nie korzystają, tak jak to teraz zaczyna coraz bardziej wchodzić, niektóre przypadki ze sztucznej inteligencji, są to zespoły, które grają na żywo, po to odbywają regularne próby, żeby pokazać swoje osiągnięcia, swój obecny stan techniczny, kompozytorski i sprawności na scenie, żeby pokazać to na żywo, gdzie wchodzą na, załóżmy, na 40 minut. To jest prawda czasu, prawda ekranu, albo zespół się obroni na scenie, albo polegnie. Zakładam, że wszystkie zespoły 17 października w klubie Spiżarnia pokażą się, zaprezentują się jak z najlepszej strony. I tak jak wspomniałem, tu nie da się ukryć, że to jest taki klasyczny koncert z mocnym graniem, czyli WPC, Kreatura, klimaty hardkorowe, legnicka formacja, tutaj zdecydowanie metalowe klimaty, death metalowa, trash metalowa propozycja na ten wieczór.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Paweł Jurczyk i mocniejsze brzmienia w Legnickim Centrum Kultury. Te mocniejsze brzmienia rozbrzmiewają regularnie i Paweł Jurczyk o nich mówi. Zresztą Paweł organizuje z ramienia Alcaku mnóstwo koncertów. My o tych koncertach w naszych programach mówimy, a wy, mam nadzieję, na te koncerty chodzicie. Muzyki jest dużo w ogóle w Alcaku. No i muzyka klasyczna i przecież Zin, czyli czasopismo o muzyce, które się ukazuje w Alcaku właśnie. Także Alcak muzyką stoi. No i zespół pieśni i tańca, o którym w najbliższych naszych programach też będziemy troszeczkę mówili, ale więcej niż troszeczkę, także sporo tego jest. A my wracamy do Anny Gontowskiej, która poleca nam dzisiaj dobre książki do czytania, do wypożyczenia, przede wszystkim w legnickich bibliotekach, w filiach Legnickiej Biblioteki.
0: I chciałam Państwu opowiedzieć także o książce, która jest przebojem ostatnich miesięcy. To jest książka pani Joanny Kuciel-Frydryszak, opowieść o naszych babkach. Książka wydana przez wrocławiankę. Pani Joanna jest dziennikarką, absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, autorką już także innych książek, m.in. biografii Słonimskiego, Kazimiery Iłakowiczówny także. Ta książka Chłopki to książka, która cieszy się ogromnym powodzeniem, ale jest chyba takim ogromnym ciosem w nasze jestestwo, bo wydaje się, że Polacy do niedawna uważali, że my tutaj jesteśmy wszyscy pochodzenia szlacheckiego, ta fantazja, ten bunt przeciwko różnego rodzaju niesprawiedliwościom. A okazuje się, proszę Państwa, i to jest przecież dowiedziane naukowo, że chyba blisko 90% naszego społeczeństwa pochodzenia chłopskiego jest właśnie. I opowieść o losach przede wszystkim kobiet na wsi w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli kiedy wydawało się, że to już jest wolne państwo, oczywiście po zaborach, gdzie ludzie byli tłamszeni i szczególnie chłopstwo w tragicznej sytuacji się często znajdowało, chociaż przypomnę Państwu, że to zaborcy uwolnili chłopów od pańszczyzny, nie uczynili tego nasi arystokraci chociażby, to ta opowieść o losach, strasznych losach kobiet, gwałconych, mieszających w strasznej biedzie, zresztą to wtedy żyły w takiej biedzie całe rodziny, oszczędzającym nawet na przysłowiowej zapałce, którą dzielono na czworo, i to wcale nie jest tylko przysłowie i bon mot, którą snuje opowieść Joanna Kuciel-Frydryszak, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem czytelników. Ta książka jest rozchwytywana w bibliotekach. Odbywają się liczne spotkania z autorką. My również w tym roku planujemy takie spotkanie w Legnicy. I ta książka drażni, ta książka uwiera. Czyta się ją ze smutkiem, bo kiedy czytamy o tym, jak podczas przeprowadzonego spisu ludności badano również zasób rodzin wiejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ankieter w Dzikowcu przygląda się chociażby garderobie badanej rodziny, kobieta wymienia wszystko, co posiada, 3 koszule, jedną parę majtek, jedną parę pończoch, 2 bluzki od święta, 1 spódnicę na co dzień i od święta, 1 płaszcz noszony od święta, 1 parę trzewików, chustę do okrycia w stanie znoszonym, 3 chustki na głowę. Odzież kobiety jest warta 21,30 zł tych przedwojennych. Średni zarobek miesięczny w Polsce w 1936 roku to 250 zł. Wyrobnica w folwarku pracuje za niecałą złotówkę dziennie. Jeśli chodzi o męża, to ankieter ustala, że posiada on koszulę i parę kalesonów własnego wyrobu. 1 w cudzysłowie garnitur własnej roboty na co dzień oraz 1 od święta. Ankieter nie zdradza, co oznacza cudzysłów, ale domyślić się można, że szyty na wzór pańskiego, wciąż jednak pozostający chłopskim. Kożuch znoszony, być może jeszcze po ojcu. 2 pary trzewików na co dzień i od święta. Czapkę na co dzień i kapelusz od święta. I ubrania mężczyzny są warte 25 zł 50 groszy, czyli o ponad 4 zł więcej niż kobiety. Mężczyzna ma 2 pary butów, ponieważ załatwia sprawy, reprezentuje, politykuje. Jego wyjścia są istotniejsze. Kobiecie wystarczy 1 para. Ona potrzebuje butów przede wszystkim po to, by pójść do kościoła i na targ. Kobiety często były zbędne w rodzinach, bo jeżeli rodzina miała wiele dzieci i przede wszystkim były to dziewczynki, a pracowała na 3 morgach, to jest jakieś niecałe 1,5 hektara, to te dziewczyny były trochę darmozjadami w takiej rodzinie. Stawały się wyrobnicami. Warto było je szybko wydać za mąż. Wiele z nich szło na służbę. Nie dziwi w takiej sytuacji również liczna imigracja gdzieś tam do dalekich krajów, do Ameryki Północnej chociażby. Ta książka jest bardzo mocna. Ja sobie przypominam, proszę Państwa, że kiedyś opowiadałam Państwu o książce hrabiny Dzieduszyckiej, o jej dziennikach. Opowieść kobiety, która żyła w niesłychanym luksusie na Kresach Wschodnich i z obrzydzeniem w tych dziennikach opisywała hucułów, czyli chłopów tam żyjących, którzy byli brudni, głodni, źle ubrani, myli się w cebrzyku w tym samym, w którym myli naczynia, w tej samej wodzie. Porównywała ich do chłopów niemieckich, mieszkających w alpejskich chatach. I tak sobie pomyślałam, że dużo jest winy tych ludzi, którzy mogli ten kaganek przysłowiowy oświaty wnosić do wsi polskiej, że tego nie czynili. Ale byli też tacy. Z kolei dla przeciwieństwa przypoczę Państwu także opowiadaną przeze mnie książkę Zofii z Odrowąszów Pieniążkowej Skąpskiej, niedawno całkiem wydane jej wspomnienia w kilku tomów, z rodziny ziemiańskiej, więc nieco niżej stojącej pochodziła Zofia i ona uczyła dziewczyny wiejskie higieny, uczyła gotowania, uczyła gospodarowania, wydała nawet podręcznik dla panien, w jaki sposób należy zarządzać domem. Takie dwie przeciwstawne, skrajne postaci w dwudziestoleciu międzywojennym działające. I te chłopki, ta taka trudna, niepokojąca, bolesna książka, opowieść o naszych babkach. A właśnie, a dla przeciwwagi, bardzo pięknie wydana książka ze wstępem Laury Łącz, która gościła niedawno w bibliotece w Legnicy. To też dwudziestolecie wojenne i tytuł Co nam zostało z tych lat? I przepiękne tym razem lata 20 i 30 w kulturze, kiedy ta kultura się odradzała, kiedy wybitni poeci tworzyli dla tak zwanej estrady, dla kabaretów hip-hop quo czy Zielona Gęś. Tutaj znajdą Państwo piękne fotosy gwiazd dwudziestolecia międzywojennego i teksty mniej i bardziej znanych piosenek z dwudziestolecia. Na pierwszy znak, Nasza jest noc, Miłości wszystko wybaczy, Co nam zostało z tych lat. To wszystko przecież, proszę Państwa, doskonale znamy do dzisiaj. Te piosenki są wykonywane przez oryginalnych, ówczesnych wykonawców i przez młodych, którzy ciągle do nich sięgają. Co ważne, w tych tekstach można też dostrzec różnego rodzaju wartości językowe, na co wskazuje we wstępie właśnie pani Laura Łącz. Czytając wybrane do tej książki teksty, zauważamy też, że wiele zwrotów, tytułów i sformułowań przeniknęło do języka potocznego i używanych jest do dziś. Panie wiedzą przecież, że każda miłość ci wszystko wybaczy, że szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie. Interesują się, co mój mąż robi w nocy, a robiąc zakupy nucą sobie, ach, jak przyjemnie. Panowie chcą sprawdzać, czy Lucyna to dziewczyna, ale nie chcą powiedzieć, że to ostatnia niedziela, bo przecież szczęście raz się uśmiecha. Wszyscy, niezależnie od płci, po urlopie stwierdzają, a mnie jest szkoda lata, a przez całe życie zadają sobie pytanie, kocha, lubi, szanuje. Oczywiście to nie tylko te lekkie, liryczne piosenki powstawały w dwudziestoleciu międzywojennym. Osobną grupę stanowiły piosenki patriotyczne, poświęcone ukochanym miastom, takim jak Lwów czy Warszawa. Wiele z nich ma charakter nostalgiczny, ale ciągle one reprezentują ogromne bogactwo języka polskiego i to z kolei tą drugą odsłonę dwudziestolecia, tą lżejszą, tą piękną, iskrzącą się, no niestety także bogatszą, tą miejską. Ta książka, polecam ją Państwu dla przeciwstawienia tej trudnej lekturze Chłopek. A jeśli o chłopkach mowa, to też bardzo trudna książka Sabiny Jakubowskiej Akuszerki. To jest z kolei powieść, ale dużo tam autentyzmu się znajduje, bo to jest opowieść o kobiecie, która obcowała z życiem i śmiercią, kochała, nienawidziła, niosła pomoc o każdej porze dnia i nocy, także podczas wojny. I jest to książka inspirowana autentycznymi zapiskami prababki autorki. Zauważcie Państwo, że my teraz zaczynamy odkrywać właśnie często ze wspomnień naszych przodków to, co było ważne w danym okresie istnienia kraju. Zima 1885 roku, podkrakowska wieś, młodziutka Franciszka rodzi swoje pierwsze dziecko. W porodzie towarzyszy jej przybrana matka, znana w okolicy akuszerka. A splot życiowych okoliczności sprawia, że i Franciszka zaczyna pomagać okolicznym kobietom w przyjściu na świat ich dzieci. Wielka historia się dzieje obok bohaterów tej książki, ale też ta prosta historia, często trudna, zagmatwana i znowu to bardzo trudne miejsce kobiety na przełomie wieków w rodzinie, w domu, często gwałty małżeńskie i nie tylko, znowu ta przysłowiowa bieda. To taki przyczynek do Chłopek. Jakoś wiążą mi się te dwie książki, Akuszerki i Chłopki, w jedną całość. No i trochę polecam Państwu trochę kryminałów i trochę thrillerów, które nierzadko dzieją się na naszych terenach albo pisane są przez autorów pochodzących z naszego regionu. To książka Nadii Szagdaj i Grzegorza Filarowskiego Rak z podtytułem Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Grzegorz Filarowski jest biznesmenem, który na własnej skórze, jak twierdzi, doświadczył różnego rodzaju oszustw, doprowadziły one do właściwie do, prawie do jego upadku. No tutaj niezbyt dobrze w tej książce i we wstępie wyraża się o naszym prawie i sądownictwie, kiedy musiał sam dociekać i udowadniać swojej niewinności. Podobnie pisze Nadia Szagdaj, która w swoich powieściach zawsze wyznacza sobie moralny azymut, a problem, który wraz z Grzegorzem Filarowskim porusza w książce, zawarty w wydarzeniach, które miały i nadal mają miejsce, okazał się ich wspólnym azymutem. Twierdzi, że chcemy Państwu coś powiedzieć i mówimy to bardzo serio. Jest w Polsce grupa ludzi, których sposób istnienia i współistnienia z innymi przypomina nowotwór. Karmią się cudzym szczęściem, a potem też nieszczęściem, powoli zabijając ofiary. Nawet jeśli te przeżyją, nie są już tymi samymi osobami, co przed chorobą. Oprawcy nie ponoszą zaś konsekwencji ze względu na kulturowe i społeczne przyzwolenie na podobne zachowanie. O tym właśnie jest rak. Trochę enigmatycznie o tym pisze pani Nadia Szagdaj, ale książka rzeczywiście związana jest z odbieraniem wartości ludziom, odbieraniem ich zasobów materialnych i z całym systemem prawnym, który często wspiera nie te osoby, które powinien. Mamy nadzieję, że to się zmieni.
2: Anna Gontowska i książki, które możecie pożyczać w Legnickiej Bibliotece. Książki, o których mówimy z Anną Gontowską już od dawna, od wielu, wielu lat. No ciekaw jestem, czy przybyło dzięki temu czytelników w Legnickiej Bibliotece. Myślę, że tak. Myślę, że są wśród was tacy, którzy, jak jest nasza audycja, jak Anna Gontowska książki poleca, no to może ma ze sobą nawet notatniczek, ołóweczek i tam sobie wypisuje, co by to warto było wypożyczyć, a może po prostu zwyczajnie, i myślę, że tak by było chyba lepiej, zapadają wam te książki w pamięć. Oby tak było i obyście odwiedzali Legnicką Bibliotekę. Ja jestem tam regularnie u Anny Gontowskiej i właśnie wtedy mówimy o dobrych książkach i polecamy dobre książki. A ja polecam, byście z nami zostali z programem Co jest grane w Legnicy, bo za nami 3 kwadranse naszej audycji, a przed nami jeszcze 1/4, ostatni kwadrans.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Anna Gontowska poleca dobre książki, a teraz Paweł Jurczyk, jeszcze jeden koncert, który też przed nami w październiku, bo o jednym już dzisiaj mówiliśmy, a ten już taki zaduszkowy, więc proszę, posłuchajcie Pawła Jurczyka, a potem jeszcze na sam koniec jeszcze kilka książek od Anny Gontowskiej, dyrektorki Legnickiej Biblioteki Publicznej, ale najpierw ten koncert zaduszkowy. Paweł Jurczyk.
3: Będzie miał charakter zaduszkowy, jest to na 2 dni przed świętem Wszystkich Świętych. Proponujemy zaduszki, na których wystąpią 2 formacje i dlatego zacząłem, że to będzie szczególny koncert. Nie tylko, że będziemy wspominać zmarłych muzyków, tutaj niestety każdego roku kolejne osoby ze środowiska muzycznego przechodzą na tamtą stronę. W tym roku wśród zmarłych muzyków legnickich, ciężko wyszczególniać, ale na pewno ten i tu jakby troszeczkę koncert sam narzuca, żeby w pierwszej kolejności wspomnieć o Stefanie Melcerze, współzałożycielu zespołu Urząd Celny, i z tej okazji muzycy, którzy tworzyli tą formację, postanowili reaktywować się, są teraz na etapie, bo wiadomo, ten zespół nie grał od 40 lat, ostatni koncert zespołu Urzędu Celnego odbył się w 1986 roku, formacja powstała prawie 10 lat wcześniej, w 1978 roku. Po tych blisko 40 latach, czyli właśnie równo po 40 latach, reaktywują się, żeby zagrać koncert z numerami Urzędu Celnego, ale nie tylko. O tym jeszcze bardziej szerzej opowiemy w październiku. I również na tym koncercie wystąpi zespół cały czas działający, ale również z doświadczonymi muzykami, którzy występują na legnickiej scenie od lat 80. Będzie to formacja Zdzielni Chłopcy. Do tego koncertu na pewno jeszcze z informacjami powrócimy, żeby szerzej opowiedzieć o tej imprezie. Dlatego nie tylko wspominając zmarłych muzyków, komu będzie on poświęcony w szczególnym względzie, ze względu na występ, tak jak wspomniałem, ze zespołu Urząd Celny, ale tak samo inne dodatkowe informacje o tej imprezie.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Tak, w Radiu Złote Przeboje 90 FM mówimy o muzyce, mówimy o koncertach. Paweł Jurczyk to właśnie zazwyczaj poleca te takie mocniejsze brzmienia. Zresztą z Pawłem Jurczykiem o muzyce legnickiej można gadać i gadać i gadać. On opowiada bardzo, bardzo chętnie. Kiedyś nawet przeprowadziliśmy taką rozmowę o młodych muzykach w Legnicy. Co ich inspiruje, co ich do muzyki gna, dlaczego grają. Kiedyś to był bunt. Pamiętacie doskonale, ci starsi słuchacze, no ci dojrzali słuchacze Radia Złote Przeboje 90 FM pamiętają, że za komuny to był bunt. Potem te lata 90 takie brzydkie, to też krzykliwie, a jednocześnie zachłyśnięcie wolnością. Teraz okazuje się, że sama muzyka jest po prostu istotą tych działań. A może wtedy też była? Sam nie wiem. Trudno powiedzieć. W każdym razie trochę tej muzyki w Legnicy jest. Młode zespoły się pojawiają, młode zespoły grają, młodzi ludzie próbują grać. Dostęp do sprzętu jest teraz lepszy. No to o tyle dobrze, o tyle dobrze. A czy jest gdzie grać? Z tym pewnie gorzej. Jest co czytać na pewno i to udowadnia Anna Gontowska u nas w programach, bo poleca regularnie w naszych audycjach, co jest grane w Legnicy. Książki, które możecie wypożyczać w LBP, które już możecie czytać, brać do siebie do domu, którym możecie się cieszyć. I teraz właśnie taka polecajka z jej strony. Proszę, posłuchajcie.
0: Na Dolnym Śląsku, tak bardzo znanym miastem z przysłowiową perłą w koronie, bo taką perłą jest Książ, jest ciągle Wałbrzych i ciągle wracamy do tego Wałbrzycha, górniczego, robotniczego miasta, które skrywa różnego rodzaju tajemnice. Tak, o tym opowiada książka Agnieszki Łąckiej Karboland, no bo wiadomo, że wydobywano węgiel. I to ta książka składa, na tą książkę składa się 9 opowiadań, w których zawarte są losy mieszkańców związanych z Wałbrzychem. Dla jednych to była ziemia obiecana po wojnie, gdzie przybywali do Wałbrzycha ludzie różnych narodowości, ocalałych po II wojnie światowej. Właśnie, to znowu powrót do książki Odrzania. Ciągle wracają do przeszłości, odkrywają ją w przedmiotach, pod ziemią, w bliższym, w dalszym otoczeniu. Ja myślę, że dlatego tak wielkim powodzeniem tutaj cieszą się kiermasze staroci na Dolnym Śląsku, bo ciągle jeszcze wygrzebujemy jakieś ciekawe znaleziska. Fragment książki o tym, że bohaterowie, nawet gdzieś będąc daleko, poza granicami naszego kraju, ciągle przypominają sobie historię ludzi, których poznali w Wałbrzychu. Pamiętałem, jakie to były dobre czasy, gdy się miasto rozrastało, jakie było ważne, istotne w rozwoju całego regionu. Odbywały się konkursy na przodownika pracy, wręczano dyplomy i medale, by tylko z człowieka wydusić ostatnie siły i jeszcze bardziej zmotywować do ciężkiej pracy. Potem już pył pokrył wszystko, co wcześniej się liczyło i wszystko dogorywało w zapomnieniu wraz z ludźmi. To książka, która mówi o latach świetności Wałbrzycha, potem jego ogromnej zapaści i teraz próbach udanych bardzo powrotu do normalności, chyba takiej miejskiej normalności. Książka, która mnie ujęła tym, że to jest 9 opowiadań. Najczęściej spotykamy się w tej chwili z powieściami, opowiadania są mało popularne. Mówi się, że czytelnicy nie chcą czytać opowiadań, wolą te dłuższe propozycje, a ja mam wrażenie, że opowiadanie często jest o wiele trudniej napisać. Ono musi zawierać w sobie wszystko na tych kilkunastu czy kilkudziesięciu stronach. I to jest rzeczywiście sztuka. I Boże, w tym właśnie tkwi przyczyna tak małej ciągle ilości opowiadań, które ukazują się na rynku wydawniczym. I kolejna książka o Wałbrzychu Roberta Foxa. Wałbrzych ściśle tajne. W reklamie od wydawnictwa porównywana jest do przygód pana samochodzika. Pojawia się w niej bowiem tajemnica, historyk, który dąży do jej rozwiązania, niebezpieczna przygoda i walka dobra ze złem w imię ponadczasowej prawdy. W górach sowich umiera pewien człowiek, góry sowie przypomina na Dolnym Śląsku oczywiście. I wtedy odsłania się kolejny jakiś rąbek tajemnicy drugowojennej. A Tomasz Wałbrzyski, nauczyciel historii i eksplorator, odkrywa istotny fakt, który nakazuje mu podążyć tropem zagadki. Książka jest o tyle ciekawa, że autor tutaj sięga do autentycznych i zdarzeń, i organizacji, bo jeśli zaczną Państwo czytać tą książkę od posłowia, to okaże się, że autentycznego SS-mana odkryto w Walimiu w 1988 roku. Jego mieszkanie zostało przeszukane przez kontrwywiad. Funkcjonariusze zarekwirowali na mapę z odręcznymi oznaczeniami, której los do dzisiaj publicznie pozostaje nieznany. Można zaryzykować stwierdzenie, że posiadała ona bardzo duże znaczenie, gdyż w PRL-owskiej prasie przeprowadzono działania dezinformacyjne. Ukazały się artykuły deprecjonujące jej wartość. Autor pisze też o depozytach z okresu II wojny światowej, które pozostawały w dużym zainteresowaniu państwa polskiego. Przypomnę, że zaraz po wojnie powołano do życia przedsiębiorstwo poszukiwań terenowych i w okresie PRL-u po niemieckim skarbem zajmował się resort spraw wewnętrznych, który tworzył w tym celu różne komórki. A tak to dla historycznej prawdy przypomnę również, że kiedy poszukiwano złotego pociągu, to Agencja Bezpieczeństwa bardzo mocno tym się interesowało. To była Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przecież. Jeszcze taka fajna rzecz, przypomnienie o stowarzyszeniu ANNRB, które ciągle pozostaje obiektem badań historycznych i ciągle jeszcze różne niewyjaśnione tam kwestie stawiają historycy. Stąd też w przestrzeni publicznej krąży wiele spekulacji, domysłów, nieuprawnionych hipotez oraz teorii spiskowych. I w książce zawarto informacje na temat struktury tego stowarzyszenia, powiązań z SS i osobistym sztabem Heinricha Himmlera, roli jego i Himmlera i stowarzyszenia zresztą w grabieniu polskich dóbr kultury, czy prowadzeniu zbrodniczych badań medycznych, a nawet o doniesieniach o tym, że wyprawy do Tybetu, jakoby z tej wyprawy przywieziono starożytne sanskrypcje, manuskrypty, które no, miały pomóc Hitlerowi, Niemcom w zdobyciu władzy nad światem. Bardzo ciekawa, bardzo interesująca książka. Zapach prochu i lawendy to książka Mariusza Gładzika. Książka, która znowu opowiada o powojennych losach naszych dolnośląskich terenów. Widziana jest z perspektywy także, to jest bardzo ciekawe, Niemca, który przyjeżdża tutaj po latach, żeby zobaczyć, w latach 80., żeby zobaczyć, co pozostało z jego rodzinnej chałupy, jego domu, wiejskiego domu. Oczywiście lata 80. strasznie przaśne w naszym kraju i ten dom niestety jest mocno zaniedbany i różnego rodzaju rozterki, które przeżywa i ten polski właściciel obecny i ten dawny niemiecki, który boleje nad tym, że ten dom chyli się ku półupadkowi i często takie no, niezbyt miłe myśli kierowane do tych polskich właścicieli obecnych. To taka niełatwa książka. Zaczyna się ona od jeszcze czasów wojny. Opowieść o historii Józefa, któremu wybuch wojny pokrzyżował plany na przyszłość, pozbawił właśnie tego pierwotnego, ukochanego domu i który po wojnie na stale się osiedla na dalekich ziemiach odzyskanych, stara się wieść normalne życie. No i to właśnie ten trochę wstyd, że ten dom wygląda tak, jak wygląda. I ten Niemiec, który poszukuje domu, z którego został kiedyś usunięty, obaj mierzą się z bolesnymi wspomnieniami. Książka Katarzyny Wolwowicz, Wykluczona, to z kolei seria kryminalna z komisarzem Tymonem Hunterem, którego postać łączy w kolejne tomy cyklu, a też bardzo ciekawa, bo w pobliżu miasta panoszy się ortodoksyjna, zrzeszająca fanatyków sekta, a w okolicy zaczynają znikać młode dziewczyny, no i to już jest dobry początek. Bardzo wiele zwrotów akcji, zaskakująca fabuła, niebezpieczeństwo, które odczuwamy fizycznie czytając tą książkę i myślę, że to świetna książka i warto po nią sięgnąć i pewnie wtedy sięgną Państwo do całego cyklu. Myślę, że będzie niedługo głośno o pani Katarzynie Wolwowicz. Książka Anny Kaczanowskiej, Okaleczone, to kolejny thriller, sensacja, kryminał lokalnej, naszej regionalnej autorki. Urodzona, wychowana we Wrocławiu, absolwentka Uniwersytetu Medycznego, która napisała książkę z główną bohaterką, prokurator Hanną Osul, tragicznie dotkniętą przez życie. Ciągle odczuwa traumę po śmierci męża i córki, no ale musi oczywiście pracować i w lesie pod Wrocławiem zostają znalezione zwłoki fatalnie, wyjątkowo odrażająco okaleczonej 5-letniej dziewczynki. Najprawdopodobniej morderca jest mordercą seryjny i Hanna Osul robi wszystko, żeby odnaleźć zabójcę. To jest walka z czasem oczywiście, no a te wspomnienia tych, którzy odeszli, ciągle nasuwają jej się w czasie tego śledztwa. Dodam tylko dla naszych czytelników legnickich i z powiatu legnickiego, z regionu, że spotkanie z panią Anną Kaczanowską, autorką, 27 lutego o godzinie 17 się odbędzie. Warto przyjść. Bardzo dobry thriller, kryminał dla Państwa.
2: Anna Gądowska i dobre książki, które czekają na Was w Legnickiej Bibliotece, ale tak jak mówiłem w naszym dzisiejszym programie już wcześniej, biblioteka to nie tylko książki, to też najróżniejsze wydarzenia. No przede wszystkim spotkania z autorami. I to gwiazdy takie zjeżdżają się do Legnicy, że ho, ho, ale ci mniejsi autorzy, to bardzo przyjemnie, myślę sobie, spotkać kogoś takiego, kto nawet początkuje. To są kameralne spotkania, zazwyczaj można sobie o książkach pogadać. Także w Legnickiej Bibliotece zawsze panuje dobra atmosfera, czy w filiach, czy w siedzibie głównej, którą to ja odwiedzam regularnie. A program nasz już się kończy. Dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami. Kłaniam się nisko i co? I zapraszam na kolejne audycje, przypominając, że te od poniedziałku do piątku codziennie wieczorem w tych chwilach, w tym czasie bądźcie z nami. Zresztą przez cały dzień bądźcie z Radiem Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jaki kaszel ma Urszula?
1: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
0: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
9: Dobry wieczór, Maciej Czujko, kłania się nisko. Jak zwykle, jak co dzień, jest już wieczór. No chociażby po fakcie, że słyszycie mój głos, możecie uznać, że jest wieczór i że można posłuchać Radia Złote Przeboje 90 FM. A co dzisiaj w naszej audycji? A dzisiaj w naszej audycji rozmowa z twórcami spektaklu Wild Hunt Life. To spektakl Teatru Avatar, który będzie miał wielką trasę po Polsce, bo we Wrocławiu w styczniu w Hala Stulecia, potem w lutym Łódź, potem w kwietniu Toruń, a na koniec kwietnia Gdańsk i Sopot. No przyznacie, że duże widowisko, wielki rozmach, no i o nim będziemy mówili, ale oprócz tego jeszcze autor bardzo ciekawej książki się u nas pojawi w programie. To jednak za chwilę, za moment, bo teraz twórcy spektaklu Wild Hunt Life. To jest rozmowa, którą przeprowadziłem jeszcze zanim spektakl powstał, teraz już jest i będzie jeździł.
10: Kamil Przyboś.
9: Reżyser, to ja dodam. No ważne jak? Rolę życiową swoją określić.
10: Jasne. Kamil Przyboś, reżyser.
11: Ada Pankowska-Michalczyk, choreografia.
9: Tak, to już wiemy.
12: Mikołaj Rybacki-Percival, czyli kompozytor i wykonawca naraz.
13: A ja jestem Katarzyna Bromirska, również z zespołu Percival.
12: Również kompozytor i wykonawca naraz.
9: No właśnie, rolę swoją w życiu trzeba określić bardzo wyraźnie. Dużo już was mam, ale już zostało podzielone. Dużo was mam, bo duże przedsięwzięcie, duże przedstawienie i też wyczerpujące na tyle. Obiecałem ci, Ada, że tak zaczniemy, że Ada już jest na tyle wyczerpana, że nie wiadomo, czy dożyje do tego przedsięwzięcia, ale już uzgodniliśmy, że jeśli by się tak stało, że padłaby z wyczerpania, to bardzo dobrze zrobi reklamie, bo wiadomo, artyści zyskują sławę po śmierci. Kto opowiada, co to za... Jak ja już skończę farmazony, to kto pierwszy zacznie i powie, o, jakie przedsięwzięcie wchodzi?
13: My zaczniemy, ponieważ to wyszło właściwie od nas. W 2017 roku stworzyliśmy spektakl wspólnie z Teatrem Avatar, Wild Hunt Life. I to były utwory wykorzystane w grze Wiedźmin, do którego w czasie spektaklu były również animacje, tańce, pokazy, wszystko było bardzo ładnie. I ten spektakl przedstawialiśmy przez kilka lat, aż do teraz. I teraz pomysł powstał, żeby to odświeżyć, poszerzyć, dodać nowe utwory, nową choreografię, jakąś opowieść większą, ponieważ wcześniej nie było żadnych kwestii mówionych, to było po prostu tylko animacje, muzyka i taniec, a teraz chcemy zrobić coś większego, coś bardziej spektakularnego i tutaj właśnie w tym momencie pracujemy nad tym.
9: Czyli będzie... historia opowiadana tam rozbuduje się na przykład o elementy mówione, tak?
13: Tak, właśnie tak.
9: Czy to będzie ta sama historia i rozwinięta? Czy to jest tak, że ta historia była zarysowana przez taniec i muzykę, a teraz będzie bardziej wyjaśniona?
13: To będzie nowa historia, ponieważ wcześniej to raczej było taki...
12: wcześniej to raczej był koncert z elementami, elementami scenografii, ruchu, choreografii. I, no i te elementy nie były zbyt, zbyt dużo ich było. To było tak, tylko takie, taka przyprawa do koncertu. A teraz role się mają trochę odwrócić.
9: Rozumiem. I nie wiem teraz, ja jak reżyser i specjalistka od choreografii się nie obrażą, jak się przyczepimy trochę do Percivala jeszcze, bo ta historia została opowiedziana za krótko, bo ona jest fenomenalna. To jest, ja jestem w awatarze i to co tutaj, z kim nie siądziesz, to amerykański sen. Mogę tak u was powiedzieć, amerykański sen?
12: Tak, ja mam nawet powiedzenie, no bo szybki... Taki w stylu amerykańskim sukces wymaga co najmniej 30 lat pracy i potwierdzam.
9: 30 lat, czyli 30 lat już pracujecie, tak? Wyście zespół założyliście w 99, dobrze pamiętam? Dobrze mi podpowiedzieli.
12: Tak, zespół powstał w 99, przy czym ja od początku lat 90 już zajmuję się muzyką. Wcześniej stworzyłem zespół Rivendell. To był pierwszy Rivendell na świecie, bo to było jeszcze długo przed filmem, który rozpromował twórczość Tolkiena, a my już wtedy staraliśmy się robić na bazie folku, muzykę, która troszeczkę ilustruje takie fantastyczne światy.
9: Dobra. I tak się potem działo, że tworzyliście tę muzykę, Wiedźmin się czytał i potem Wiedźmin trafił w ręce specjalistów od gier komputerowych i oni z kolei zauważyli was i poprosili, żebyście swoją muzykę zrobili, dali do Wiedźmina, do gry komputerowej?
12: Tak, na początku to była prośba o wykorzystanie naszych czterech płyt, które wcześniej już nagraliśmy, więc ta muzyka pierwotnie w ogóle nie powstawała do Wiedźmina, a jeszcze mam taką anegdotkę, bo też CD Projekt, twórca gry, zwracał się do nas dwa razy. Za pierwszym razem przy Wiedźminie 1, ale ja zgubiłem tego maila przed przeczytaniem.
9: Złapałem się za głowę. A my się możemy teraz śmiać, a jakby to się w ogóle nie udało?
12: Dlatego ja mówię, że to jest przeznaczenie. Nazwaliśmy się od postaci występującej w trzeciej części sagi wiedźmińskiej, ponieważ akurat jak powstał zespół, to czytaliśmy z Kasią na bieżąco te wychodzące książki. One wychodziły mniej więcej co rok, więc trzeba było się naczekać, nie tak jak teraz, wszystko na tacy.
9: Tak, wszystko jest podane, ja też czekałem.
12: Dokładnie. I nazwaliśmy się tak, przy czym nie mieliśmy ambicji.
9: Wasza nazwa to są postacie z Wiedźmina, to jest połączenie.
12: Tak, to jest dokładnie jedna postać, to jest gnom Percival Schuttenbach, który w trzeciej części przyłącza się do drużyny jako tropiciel. I po prostu to jego imię anglosaskie z niemieckim nazwiskiem, to brzmienie, to zestawienie mnie zainspirowało do tego, żeby tak nazwać zespół. Stwierdziłem, że no, to jest tak fajna nazwa na zespół. Wszyscy oczywiście wtedy mówili, że to jest najgłupszy pomysł świata, bo przecież to jest za długie, nikt nie wie jak to wymawiać łącznie ze mną. Nikt nie będzie wiedział, jak to zapisać. Faktycznie mamy całą długą historię przekręceń nazwy Percival Schuttenbach.
9: To twórcy spektaklu Wild Hunt Life, który będzie objeżdżał Polskę. Spektakl Teatru Awatar. Jeszcze do tej rozmowy wrócimy, ale teraz czas porozmawiać z Tomaszem Witkowskim, znanym psychologiem, zaprzyjaźnionym naszemu miastu, który tutaj często jest na spotkaniach autorskich. Tym razem napisał książkę fabularną, Tryptyk Haniebny, ona się tytułuje, i o tryptyku właśnie będziemy rozmawiali, ale też i o pisarstwie troszeczkę. Zapraszam serdecznie, Tomasz Witkowski przed wami. Skorzystam z okazji i popytam o same pisarstwo, no bo skoro mam przed sobą badacza zainteresowanego kwestią Poznania, to chyba właściwe będzie zadać pytanie, po co nam fikcja literacka? Po co pan napisał tę książkę?
8: No, pewne rzeczy łatwiej wyraża się za pomocą fikcji literackiej. Fikcja literacka potrafi, nie wiem, wyostrzyć, tak mi się wydaje, potrafi wyostrzyć pewne dylematy, potrafi pokazać postaci, różnego rodzaju postaci, które rozwiązują te dylematy w taki czy inny sposób. I myślę, że to, co czasami nie da się przekazać takim pisarstwem publicystycznym, popularnonaukowym czy naukowym, to mogą, to może to uzupełnić literatura właśnie. Zresztą ja jestem wielbicielem literatury od dawna, czytam, bardzo dużo czytam i uważam, że to jest absolutnie niezbędne uzupełnienie naszej wiedzy o świecie, ale też dotknięcie pewnych obszarów wrażliwości, bo w tej literaturze non-fiction czasami gdzieś tę wrażliwość się gubi.
9: A to w takim razie łatwiej było panu pisać fabułę, czy łatwiej było pisać te książki non-fiction? To... Ja wiem, że to jest takie trochę pytanie, kogo woli pan bardziej, tatę czy mamę, ale próbuję.
8: Tak, to jest troszeczkę takie pytanie. No, pisanie fikcji jest o tyle zabawne po doświadczeniach pisania non-fiction, bo to jest moja 20. książka, więc 19 książek non-fiction napisałem. I pisanie fikcji jest o tyle fajne i o tyle łatwe, że człowiek nie jest tak bardzo mocno związany faktami. O ile w pisaniu popularno-naukowym czy naukowym trzeba się bardzo mocno trzymać faktów i to ja sobie stawiam zawsze takie zadanie, że to muszą być mocno ugruntowane w faktach opowieści. O tyle przy pisaniu fikcji można pozwolić tutaj wyobraźni troszeczkę poszaleć i to jest łatwiejsze, choć przyznam, że pisząc tę konkretną książkę, to jest powieść osadzona w realiach historycznych, XIV-wiecznych. Ja bardzo dużo studiowałem literatury dotyczącej tamtych czasów, żeby też cały ten sztafaż, te wszystkie okoliczności, żeby jednak historycznie były w miarę wierne. Więc no tutaj ta moja dusza naukowca jednak cały czas pilnowała mnie, że o ile postaci były zupełnie fikcyjne i to, co robiły, co mówiły, o tyle realia, w których funkcjonowały, starałem się oddać w miarę wiernie.
9: No dobrze, ale skoro tak doskonale zna pan psychikę człowieka, psychologię, te wszystkie mechanizmy nami rządzącymi, czy zdarzyło się tak, że ta powieść, że ci bohaterowie wymknęli się panu spod kontroli w czasie pisania? Czy to wszystko było zaplanowane, co się w książce dzieje?
8: No wszystko nie. Oczywiście jak się zaczyna pisać, to trzeba mieć jakiś schemat fabularny, żeby nie popłynąć po prostu no bo to ze szkodą dla opowieści, dla czytelnika jest. Natomiast pewne rzeczy rzeczywiście się przytrafiały, bo to nie jest tak, że ja przeczytałem powiedzmy kilka tomów dotyczących XIV wieku, dotyczących funkcjonowania tych określonych zawodów też, o których tam piszę, kata, kowala, alchemika i tak dalej, i usiadłem i napisałem książkę, tylko cały czas doczytywałem, cały czas poszukiwałem, więc od czasu do czasu natrafiałem na różnego rodzaju perełki z historii, czasami rzeczywiste wydarzenia historyczne włączałem do swojej opowieści, więc nie, no to jest tak, że te postaci podczas pisania żyją swoim własnym życiem. Oczywiście możemy je kontrolować do

0: Thank you.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

대단히 어디든지 땡전화 땡고 이래라 님이 아니 땡전화 땡고